0: Super FM. Pogoda.
1: Pogoda w zasadzie kopiuj w klej z wczoraj. Wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Generalnie może trochę pokropić chmury, ale z przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany, nawet 22 stopnie po południu. A od rana w Szczecinie 12-13 stopni.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: Nie wiem, czy jak jest tak wcześnie w Szczecinie, to powinienem tak po cichutku mówić, żeby was nie obudzić za bardzo. Czy wręcz przeciwnie, powinniśmy mówić głośno, żeby właśnie rozbudzić. Dzień dobry, tu Super FM. Mamy czwartkowy poranek, Bartek Czetowicz. Minęła godzina 5:30. Jeżeli nie jesteście jeszcze po pierwszej porannej kawie, zachęcam, żeby taką gorącą kawę przyjąć, wypić w ten umiarkowanie chłodny poranek czwartkowy. No i będziemy witać razem nowy dzień. Bardzo cieszę się, że jesteśmy razem. Juanes i La Camisa Negra, jeżeli chodzi o muzykę, Purple Disco Machine, za chwilę.
2: Dzień dobry.

The New Power Generation i Prince w Super FM. Za 18 minut będzie godzina 6. Moi drodzy, mamy bilety na wydarzenie Unia Obu Brzegów. Fukaj i Hubert. Taki koncert na Wyspie Grodzkiej 5 września o godzinie 18. Rzecz jasna w Szczecinie. Mamy do rozdania bilety, wejściówki na to wydarzenie. Takie podwójne zaproszenia. Będziemy je rozdawać po godzinie 8.30. Spokojnie. No nie będę wam kazać przecież dzwonić o tak wczesnej porze. Po 8.30, czyli o 8.30 słuchamy uważnie, albo jeżeli teraz nie jesteście w stanie, to o 8.30 włączamy Radio Super FM i jesteśmy razem do godziny 9.00. Serdecznie polecam.

Fergie w Super FM. Big Girls Don't Cry, czyli duże dziewczynki nie płaczą. Nie płacą, tylko nie płaczą. Cześć, za 10 minut będzie 6. Słuchacie szczecińskiego radia Super FM i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali na naszą stronę internetową. To jest super.fm. Tam przeczytacie m.in. o tym, że Chemik Police, siatkarki Chemika, szykują się do startu ligi. Poza tym mężczyzna, który zlecił atak na restaurację, stanie przed sądem. Takie rzeczy w Szczecinie. No, dostarczył substancję chemiczną i zlecił innej osobie rozlanie tej śmierdzącej cieczy przed lokalem na chodniku. Chodzi o atak na restaurację Lili by Dudkiewicz. No co zawiść i zazdrość może zrobić z człowiekiem, prawda? Szczegóły tej sprawy na naszej stronie internetowej. Przypominam, www.super.fm.

Melduje się poranna zmiana w Radiu Super FM. Bartek Czotowicz. My od tego sezonu, od września, jesteśmy razem od 5:30. Czyli szef kazał mi jeszcze wcześniej wstawać. To tak w skrócie. Jeżeli myślicie, że wam jest trudno, to pomyślcie sobie, że mi jest jeszcze trudniej. No i nic tak nie cieszy, jak to, jak komuś jest gorzej, prawda? Mam nadzieję, że na tym przynajmniej pozytywnie rozpoczniecie czwartek, a dalej to już z Radiem Super FM będzie tylko lepiej. Wiadomości o godzinie 6 przed nami, po godzinie 6 więcej informacji ze Szczecina, Mr. Big, Lost Frequencies, Sean Baker, to jeżeli chodzi o muzykę.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez staperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
3: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
1: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza, potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
4: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
1: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty, między innymi zarzut płatnej protekcji. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutorów w wieczór poprzedzający wygaśnięcie pakietu CPN. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat. Rzekomo rozpowszechnia fałszywe informacje na temat wojny na Ukrainie. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
5: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
6: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał aktor George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
2: Super FM. Pogoda.
7: Jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli chodzi o pogodę oczywiście, to w Szczecinie dzisiaj bardzo podobnie jak wczoraj. Maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, nawet z przejaśnieniami. Teraz termometry pokazują 14 stopni.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
7: Muzycznie na początek naszego spotkania, pierwsze minuty w zasadzie naszego spotkania, bo rozpoczęliśmy o 5.30, muzycznie teraz Chapel Roan, czyli piosenka Good Luck Baby, 4 minuty po godzinie 6, to jest czwartek, czyli mały piątek w Super FM.

jeden mecz, ważny mecz, już dzisiaj wieczorem Śląsk-Wrocław, Pogoń-Szczecin w ramach Pucharu Tysiąca Drużyn, Puchar Polski. Pogoń rozpoczyna swoje zmagania w tym pucharze, no i mówiąc szczerze, w tamtym sezonie nie graliśmy w Warszawie na Narodowym, ale w tym roku jesteśmy już tego spragnieni. Chcemy wrócić na Narodowy, no i pierwszy krok, żeby w finale Pucharu Polski zagrać już dzisiaj wieczorem, start tego meczu o godzinie 20:30.

21 minut po godzinie 6 słuchacie audycji Dzień Dobry, tu Super FM. Przed nami ostatnie wydarzenie z cyklu bulwarowe, ostatnie tego lata, biegi, matcha, rave, mnóstwo atrakcji w Szczecinie, oczywiście na Łasztowni, sport, muzyka, zabawa, warsztaty, tak będzie w sobotę o godzinie 10. Wówczas wystartuje ostatni w tym roku bieg w ramach cyklu biegowe. Bulwarowe, w programie znalazł się też bieg małego żeglarza. Jeżeli w weekend szukacie atrakcji, to z pewnością można je znaleźć na Łasztowni.

0: chłodno, zimno o poranku, no i przede wszystkim ciemno, prawda? Jeżeli chodzi o ten wschód słońca, to zmienia nam się aura zdecydowanie. Ten wschód słońca rozpoczął się o godzinie 6.14, a więc opóźnia się z dnia na dzień. O tym będziemy mówić w prognozie pogody za pół minuty.
1: Reklama.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: 14 stopni teraz w Szczecinie, gdzieniegdzie 13, na przykład na Prawobrzeżu. Po południu będzie padać około godziny 15, mokro w Szczecinie do końca dnia, ale do 15 raczej sucho, wiatr umiarkowany, opady deszczu, także jutro też w okolicach południa do końca dnia będzie padać, jutro chłodniej, jutro stopni już tylko 18.
5: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Pierwsze wiadomości dla kierowców za chwilę w Radiu Super FM na naszej antenie. Jeżeli są korki, utrudnienia, kolizje, dzwońcie, mówcie o tym. 9124 5 piątek.
5: Dzień dobry. Tu

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: 6:38, dzień dobry w czwartek. Teraz jeszcze bez kolejek w drodze do centrum Szczecina, no bo tam głównie trzeba szukać utrudnień. Na szosie Stargardzkiej przejezdnie, na węźle Kijewo także, basen górniczy, estakada pomorska, tutaj kolejek nie ma. No oczywiście to dlatego, że jeszcze wczesna pora. Zobaczymy, jak ta sytuacja na ulicach naszego miasta będzie wyglądać za kilkanaście czy za kilkadziesiąt minut. Bez długich kolejek na moście długim swoją drogą, czy trasie zamkowej. Oczywiście trzeba zwolnić na odcinku od ronda Portowców do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim, ale przyzwoicie teraz również na ulicy Wyszyńskiego i w tych okolicach będziemy regularnie zaglądać na ulicę naszego miasta, dlatego pomoc drogowa po godzinie 7, ale jeżeli będzie trzeba, to przed 7 też będziemy aktualizować.

Matkon i Begin w Super FM muzycznie. Za 15 minut będzie godzina 7. Codziennie przejeżdża tamtędy kilkadziesiąt, jak nie nawet paręset tysięcy szczecinian. No a tam właśnie służby organizują długie ćwiczenia. Dzisiaj, w czwartek, na pętli przy basenie górniczym policja zaplanowała kilkugodzinne ćwiczenia i to w rejonie jednego z głównych węzłów przesiadkowych w Szczecinie, no bo wiemy, jak wygląda basen górniczy i jaki tam jest ruch nie tylko samochodów, ale również pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Te ćwiczenia służb zaplanowane są w godzinach od 8 do 15, no i mają one w celu oczywiście skoordynowanie działań. Będzie ćwiczona też komunikacja ze służbami innymi współpracującymi z policją, pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną. W trakcie działań na miejscu ma pojawić się nawet śmigłowiec, także tam będzie się działo i oczywiście policja apeluje do mieszkańców, kierowców, żeby nie zwracać uwagi na to, co dzieje się na basenie górniczym, co będzie się działo dzisiaj od 8 do 15. Muszę przyznać, że to spore wyzwanie, żeby tak nawet odrobinę nie zerknąć, tak na chwilkę. Natomiast pamiętajcie, żeby uważać, bezpieczeństwo przede wszystkim, no i ruch. Tak, to chyba apel do kierowców przede wszystkim, żeby skupić się na drodze.

Wstajesz z radiem Super FM. Love is a strange thing.

0: Niecałe 2 minuty nam zostały do godziny 7:00. Przed nami serwis informacyjny w Radio Super FM, a następnie prognoza pogody i muzyka. Fleetwood Mac, Sibul, The Killers czy Avicii. Tak będzie po 7:00 na 97,5.
1: Reklama. Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water, smak malinowy, 12 półlitrowych butelek, tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: I po reklamie. Tak gra.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Zarzut za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
3: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
4: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
1: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
5: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
6: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
1: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Colosseum, Fori Imperiali, powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, m.in. pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
2: Super FM. Pogoda.

0: tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Tak jest, oczywiście, moi drodzy. Lecimy z tym czwartkiem, 4 minuty po godzinie 7. Słuchacie Radia Super FM. My oczywiście będziemy mówić o tych najważniejszych informacjach ze Szczecina. Będzie muzyka, ale nie tylko, bo oczywiście przed nami pomoc drogowa, informacje dla kierowców, a to może nie być łatwy czwartkowy poranek wcale, chociaż zbliża się już taki klimat weekendowy mocno. Dzisiaj czwartek, jutro piątek, za chwilę sobota i niedziela, to też coraz więcej samochodów, między innymi przed Estakadą Pomorską, czyli okolice Basenu Górniczego. Również Gumieńce, myślę, że ku Słońcu Okulickiego, Europejska. Tam kierowców przybywa z minuty na minutę. Jeszcze wczesna pora, dopiero 5 minut po godzinie 7, no ale za 15, 20, 30 minut będzie więcej o czym mówić. Jak na razie ta sytuacja na szosie Stargardzkiej wygląda bardzo przyzwoicie. Na węźle Kijewo podobnie. Wczoraj o tej porze już mieliśmy długie kolejki, dzisiaj jest jakby lepiej. Czekam też na wasze sygnały. 9 1 2 4 5 5.

Seabull w Radiu Super FM, 12 minut po godzinie 7 w czwartek, dzisiaj trzeci dzień września. No i sprawdzam ceny paliw w naszym mieście. Benzyna 95 około oczywiście 7,65 dzisiaj, diesel 8,39, to oczywiście szacunkowe kwoty ceny za litr, no ale dużo, prawda? Sporo. My też rozmawialiśmy z kierowcami, mówiliśmy o tym w wiadomościach Radia Super FM, no i tam jeden z kierowców powiedział bez komentarza. No i rzeczywiście sporo, słono trzeba zapłacić za litr. Ja tankowałem ostatnio chyba za 150 albo 200 zł. No i już nie ma prawie tej benzyny. Ona znika rach, ciach, i to jeżdżąc po Szczecinie tylko. Także może zaboleć to tankowanie aktualnie w całej Polsce, oczywiście nie tylko w naszym mieście. Ja nie mam wątpliwości, że kiedy, jeżeli idziecie na randkę z drugą połówką, no i chcecie pachnieć czymś drogim, no to benzyna powinna być tym pierwszym wyborem.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Zamiast jednego pasa, dwa pasy na szosie Stargardzkiej. No i dzięki temu tych kolejek w okolicach węzła Kijewo nie ma o tej porze. Od razu widać różnicę, prawda? No ale trzeba zatrzymać się, zwolnić za mostem Pionierów przed Estakadą Pomorską. Tam samochodów o tej porze sporo. No i tam trzeba liczyć się z utrudnieniami w drodze do centrum naszego miasta. Spoglądam na to, co dzieje się na żywo na Moście Długim na Wyszyńskiej. Jego trasie zamkowej, tutaj ruch odbywa się na bieżąco. No oczywiście wróciliśmy do starych, tutaj cudzysłów dobrych, przyzwyczajeń, czyli ku słońcu europejska. Tam sporo samochodów Okulickiego w drodze do ronda Gierosa, czyli popularne szczecińskie Gumieńce. Jeżeli chodzi o północ, węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego, tutaj jedziemy raczej raz, dwa, dojeżdżamy do ronda Szarych Szeregów, no i dalej już Piastów, Wojska Polskiego, czy Wielkopolska, albo rondo do odrodzenia, tutaj w zależności do wyboru, do koloru, jak chcecie i którędy chcecie. Kierowcy nieco zwalniają na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, to też chyba poranny standard. Dalej Obotrycką, Wilczą, z Czanieckiej, Emilii Plater czy Warcisława po prostu jedziemy i tutaj martwić się nie trzeba. Czyli taki standardowy szczeciński poranek nam się dzisiaj wylosował. 22 minuty po godzinie 7.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Avicii w utworze pod tytułem Wake Me Up. Myślę, że nie trzeba budzić, no bo Wake Me Up to znaczy obudź mnie, nie trzeba budzić Andrzeja Kutysa. Andrzej jest
1: niestety
0: z nami.
1: Niestety już musiałem wstać. Dzień dobry.
0: Dawno obudzony, no bo za chwilę 7:30 wiadomości w Radiu Super FM. O czym będziemy mówić? Dla kierowców dobre informacje, to wczoraj już informowaliśmy o tym,
1: to
0: że
1: prawda.
0: Będzie
1: jeszcze
0: to
1: rozszerzenie
0: pasów, tak? Na szosie Stargardzkiej.
1: Nawet już jest, o tym byliśmy tam specjalnie wczoraj z naszym redakcyjnym kolegą Piotrem Jarząbkiem. Do tego wątku wrócimy, ale może jeszcze nie w tych wiadomościach, bo będziemy najpierw mówić o tym, że no, będzie się można zdziwić dzisiaj przejeżdżając przez basen górniczy. Natomiast uspokajamy, to tylko ćwiczenia, o szczegółach więcej w wiadomościach. Powiemy także o chyba dosyć niespodziewanym ruchu transferowym Pogoni Szczecin. Szczecinianie grają też dzisiaj w Pucharze Polski, także te biało-bordowe wątki dzisiaj rano w tych porannych lokalnych wiadomościach na pewno się będą pojawiały.
0: Szczegóły w wiadomościach Radia Super FM, sport i nie tylko. Jak słyszycie, ważne informacje dla kierowców. Zresztą Andrzej więcej wam o tym opowie za 2 minuty.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
3: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
4: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
5: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
4: Wow!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
12: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
13: Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam i zaczynamy od policyjnych działań dzisiaj rano. Będzie się działo w okolicy basenu górniczego za niespełna pół godziny. Od 8 według planu. Policja uspokaja, to tylko ćwiczenia. Szczegółów nie ujawniają, apelują o spokojną jazdę, mówi podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
14: Nie planujemy żadnych utrudnień, jeśli chodzi o ruch drogowy zarówno na nitce wyjazdowej ze Szczecina na wysokości basenu górniczego, bo tam te ćwiczenia się odbędą, ani na nitce wjazdowej do Szczecina. Zwracam się do państwa, by nie przyhamowywać, nie robić zdjęć, nie kręcić krótkich form wideo. Tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Skupmy się na torze jazdy, nie rozpraszajmy się, róbmy to tak jak co dzień.
1: W ramach ćwiczeń Izotop 2026 funkcjonariusze mają współpracować m.in. z sekcją lotnictwa czy laboratorium kryminalistycznym.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Norweg Fredrik Ulvestad nie jest już zawodnikiem piłkarskiej Pogoni Szczecin. Pomocnik podpisał kontrakt z duńskim Odense. W granatowo-bordowych barwach Ulvestad rozegrał 109 spotkań, w których zanotował 18 goli i 10 asyst. W Szczecinie grał od 2023 roku. Warto dodać, że jego trenerem w Odense będzie były szkoleniowiec Pogoni Szczecin Tomasz Berg. Portowcy tymczasem na ławce z Oskarem Garcia, ale już bez Ulwy Stada, dzisiaj rozpoczynają swoje zmagania w Pucharze Polski. Do tego tematu oczywiście wrócimy w wiadomościach za godzinę.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Za chwilę w ogóle więcej sportu w Radiu Super FM, ale jeszcze zaproszenie na szermierkę. Słowną szermierkę, czyli rozmowa Radia Super FM po godzinie 8 w roli gospodarza Michał Kaczmarek. Znowu w tych wiadomościach powiem, że będzie się działo. Dzień dobry.
15: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy i gwarantuję, że w czwartkowy poranek emocji na naszej antenie brakować nie będzie. Lider partii Korwin, jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków, Janusz Korwin-Mikke. Będziemy rozmawiali o edukacji, ale także między innymi o tym, w jakim miejscu sceny politycznej Janusz Korwin-Mikke się widzi, a to przecież polskiej polityki nestor. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa. Janusz Korwin-Mikke po 8 rano.
1: Zapraszamy.
16: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magdalinet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał po walce z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7, 5, 7. Linet w meczu, który był rozłożony na dwa dni, przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
18: Myślę, że to też kwestia doświadczenia, żeby się do tego przyzwyczaić i po prostu za każdym razem wyjść i zacząć z takiego wysokiego celu. Mi się dzisiaj to udało, że zaczęłam naprawdę fajnie tego drugiego seta i po prostu no szkoda tego krótkiego momentu, gdzie miałam małe zawahania.
17: Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7-3-6, a Majszak z Walentynem Waszerotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7-2-6. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski w Pruszkowie. Miejscowy Zniczy Spadkowiczy z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3. Natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Wiem, że nie było to ładne zwycięstwo, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
19: Ja sobie zdaję z tego sprawę, że może to nie był najwyższej klasy styl w naszym wykonaniu, ale był bardzo skuteczny. Zagraliśmy naprawdę bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie. Być może z dużą dozą szczęścia, ale szczęście też czasami w życiu pomaga. No i przede wszystkim strzeliliśmy bramkę. Nie daliśmy się złamać tej gorącej atmosferze tutaj. Nic, tylko się cieszyć. Gramy dalej, ale to jest dopiero pierwsza runda, także my tutaj znowu nie za wiele wygraliśmy dzisiaj.
17: Do drugiej rundy awansowała wczoraj m.in. Polonia Warszawa, Ruch Chorzów czy Arka Gdynia. Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec uległy w Belgii OHA Leuven 1-2 w rewanżowym meczu trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzeń. Pierwsze spotkanie polski zespół przegrał 1-4 i trafi do eliminacji Pucharu Europy. W fazie zasadniczej Champions League wystąpi łącznie 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mathieu Brennan z ekipy Wisma Liza Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk odniósł już trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który o minutę i 18 sekund wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicza.
16: Super FM. Pogoda.
0: Sufit z ciemnych chmur nad głowami, no i z tego sufitu będzie kapać dzisiaj, moi drodzy, jeszcze przed południem przelotne opady deszczu. Może padać też po południu. 14 stopni aktualnie w Szczecinie, 22 stopnie po południu.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: 7:34 w czwartek. Ja już liczę każdą minutę do weekendu. Naprawdę, każdą jedną minutę i wiem, że wy też nie możecie się doczekać soboty i niedzieli, no bo to będzie pierwszy weekend w roku szkolnym. Także po pierwszym tygodniu nauki warto przejść do weekendu i nieco chwilę odpocząć. Powrót po wakacjach do szkoły jest jak powrót po urlopie. No jest podwójnie męczący. Ace of Base w Radiu Super FM. Najlepsza muzyka, informacje dla kierowców. Będziemy mówić więcej o tym, co będzie działo się od 8 na basenie górniczym.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: A jeny, jakie długie te kolejki przed estakadą pomorską, naprawdę. Nieładnie. Nieładnie, drogowcy. No trzeba stać na moście Pionierów. Kierowcy już zwalniają w drodze do estakady pomorskiej i basenu górniczego. No i niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość w tym miejscu. Lepiej na szosie Stargardzkiej niż wczoraj. Już dwa pasy są przejezdne w kierunku Szczecina na szosie Stargardzkiej. To powoduje, że tam korków teraz nie ma. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę Szczecina, to oczywiście dojazd do Ronda Gierosa. Ba, trwa oblężenie Ronda Gierosa, czyli Europejska, Dworska, Okulickiego i Ku Słońcu, ale także Wrocławska. Jeżeli Rondo Gierosa możecie ominąć o tej porze, to polecamy serdecznie. Można pojechać na przykład Topolową Łukasińskiego przez Mierzyn do ulicy Taczaka albo do Mickiewicza. Skoro już jesteśmy na zachodzie, warto zerknąć na ulicę Zegadłowicza. Oczywiście tam samochodów jest więcej niż standardowo, ale nie ma mowy o jakichś poważnych utrudnieniach. Dalej rondem Jana Olszewskiego, Aleją Wojska Polskiego jedziecie bez problemów, aż do skrzyżowania z ulicą Wawrzyniaka. Tutaj znowu będzie trzeba się zatrzymać, czyli Wawrzyniaka, Aleja Wojska Polskiego, Piotra Skargi. To też może być o tej porze problematyczne miejsce.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Tylko to...

0: Black Eyed Peas w Radiu Super FM. Meet me halfway. Za 13 minut będzie godzina 8 i za 13 minut na basenie górniczym rozpoczynają się ćwiczenia policji w miejscu, gdzie tysiące Szczecinian przejeżdżają każdego dnia. Kilkugodzinne ćwiczenia w rejonie tego jednego z głównych węzłów przesiadkowych w naszym mieście na pętli przy basenie górniczym. Od godziny 8 do 15 ćwiczenia dowódczo-sztabowe Izotop 2026. No naprawdę tam będzie się działo, no ale policjanci oczywiście proszą przede wszystkim kierowców, żeby nie zwracać uwagi na to, co będzie się działo na basenie górniczym, żeby się nie dekoncentrować. I oczywiście nie ma co do tego wątpliwości, tutaj ta część informacji, do tej części informacji podchodzimy 100% na poważnie. Tam też pogotowie ratunkowe, straż pożarna, śmigłowiec od godziny 8 do 15. Ruch ulicą Gdańską będzie odbywał się w normalny sposób. No w tej chwili długie korki, długie kolejki od Mostu Pionierów. Ja mam nadzieję, że policjanci nie jadą z Prawobrzeża na te ćwiczenia na godzinę 8, bo wtedy nie zdążą. To jest raz, dwa, no w Szczecinie tego typu atrakcje to chyba codzienność, prawda?
1: Pościgi, strzelaniny, wojny gangów. To mój chleb codzienny.
0: To jest raz, a dwa. No, że szczecińska policja dla wszystkich, którzy stoją w korkach przed Estakadą Pomorską, zadba o odpowiednie atrakcje. Tak zwane atrakcje towarzyszące. Taylor Swift teraz. Za 11 minut będzie 8.

0: To Bruno Mars w Radiu Super FM. 5 minut dokładnie zostało do godziny 8. Przed nami wiadomości, serwis informacyjny, a następnie poranna rozmowa Radia Super FM. No i gościem Michała Kaczmarka będzie lider partii Korwin, czyli Janusz Korwin-Mikke.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM.

0: Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
7: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
8: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
7: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
8: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
9: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
8: Wow!
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 8. Wiadomości Super FM.
3: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
4: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
3: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często schodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
3: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
3: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PSO na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
7: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
3: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Czwartkowy poranek w Radiu Super FM i zapowiadana przeze mnie już wcześniej rozmowa z gościem Janusz Korwin-Mikke, przewodniczący partii Korwin, razem ze mną w radiowym studiu o poranku. Kłaniam się, panie przewodniczący, dzień dobry.
9: Witam wszystkich, którzy nie musieli od 8 rano siedzieć w szkole oczywiście.
8: Pan do Szczecina wczoraj z prelekcjami edukacyjnymi przyjechał, więc rozmowa o 8 rano to taka rozmowa na szkolny dzwonek akurat.
9: Dokładnie.
8: Mówią ludzie w komentarzach, że pan przyszedł swoje herezje głosić na plac Adamowicza w Szczecinie.
9: To są rzeczy, on jest banalny. Gdybym ja mówił to, co mówię teraz, 150 lat temu, to by mnie nikt nie słuchał, bo byłoby to oczywiste zupełnie.
8: Natomiast jakbyśmy rozmawiali o nim w zakresie smartfonów w szkołach, to 150 lat temu to by nie było wcale takie oczywiste, więc...
9: No tak, ale ja nie mówię o zakresie smartfonów w szkołach, ja mówię o tym, że każda szkoła ma mieć swoje własne zasady i państwo w ogóle nie powinno się wtrącać w to, jak są uczone dzieci, bo to rodzice za to odpowiadają. Najbardziej rodzicom zależy na tym. Wie pan, Mówi się często, że minister edukacji to bardziej kocha moje dziecko niż ja, prawda? Otóż człowiek, który bardziej kocha moje dziecko niż ja, nazywa się pedofil i ja nie mam zamiaru pozwolić, żeby pedofile decydowali o moich dzieciach.
8: Minuta rozmowy już jest tak, że ja tutaj trochę aż podskakuję na siedzenie, bo spodziewam się rzeczywiście po naszej rozmowie trochę kontrowersyjnych tez, ale panie przewodniczący, utrzymując ten ruch wolnościowy, który pan reprezentuje, to zakładam, że jeżeli większość rodziców w szkole byłaby na przykład za progresywną edukacją zdrowotną i byłoby za tym, żeby uczyć dzieci na przykład o wszystkich rzeczach związanych z kwestiami chociażby seksualnymi, to pan by powiedział, okej, no większość rodziców chce,
9: ale
8: no to...
9: Ale nie rozumiem, to ja wtedy zabieram dziecko z tej szkoły i zabieram i przenoszę do drugiej. Po prostu i zwyczajnie. Każdy powinien mieć prawo wyboru szkoły.
8: No to pan nie jest konserwatystą jakimś przesadnym, skoro pan mówi, że dobrze, skoro rodzice w większości mogliby teraz decydować...
9: A jak to w większości? Zabieram wtedy dziecko do szkoły. Zabieram do takiej szkoły, gdzie nie ma tego po
8: Czyli
9: prostu.
8: Stworzylibyśmy takie szkoły ultrakonserwatywne i ultrawolnościowo-liberalno-wyzwolne.
9: No, proszę pana, są knajpy, które dają potrawy włoskie, inne dają rosyjskie, a inne dają polskie, prawda? I każdy sobie wybiera taką knajpę, jaką chce.
8: No, rosyjskich tutaj nie ma na szczęście za bardzo.
9: Nie widzę potrzeby. Ja na przykład lubię pielmienie i barszcz rosyjski. Nie dlatego, że jest rosyjski, tylko dlatego, że lubię czerwony barszcz. Natomiast są rozmaite knajpy i każdy sobie może wybrać. I dokładnie tak samo powinno być ze szkołami.
8: To co się panu w tym obecnym systemie edukacji tak bardzo nie podoba, że pan aż jak Trybun Ludowy przyjeżdża, żeby swoje oburzenie obecnym systemem wygłaszać?
9: Nie podoba mi się po pierwsze, że istnieje wspólny program dla wszystkich szkół, prawda? Nie powinno to być. Każdy właściciel szkoły powinien ustalać własny program i ludzie powinni sobie wybierać, tak samo jak on idąc do knajpy wybiera sobie knajpę z takim menu czy z innym menu, prawda? Tak samo pan... I poza tym nie podoba mi się, że nasza szkoła nie bankrutuje. Przemysł wtedy jest zdrowy, jeżeli rocznie 10% firm bankrutuje, bo znaczy, że były złe i ludzie wybierają sobie inne. Żadna szkoła nie bankrutuje. I to jest tragedia zupełna. Złe szkoły nie wylatują, rozumie pan? Najgorsze 10% szkół co roku powinno wylatywać. Powinny bankrutować i właściciele powinni się wieszać, prawda, że stracili cały majątek.
8: Nie,
9: no,
8: panie przewodniczący, pan idzie tutaj znowu za daleko. Ja nie życzę nikomu, żeby miał takie sytuacje, żeby doprowadzało go to do stanów związanych z utratą życia. Ale ja też nie rozumiem tej tezy. Szkoły bankrutować? Szkoły są ograniczane, ponieważ spada dzietność, mamy kryzysy demograficzne, więc szkoły z natury rzeczy muszą reformować swoje działanie, zmieniać swoją formułę funkcjonowania. Pan by chciał, żeby co? Żeby szkoła, gdzie uczniowie się źle uczą, to była...
9: Nie jakieś źle uczą, to szkoła, która po prostu nie ma uczniów. Jak rodzice zabiorą dzieci ze szkoły, na przykład w tej szkole się rozejdzie plotka, że prawdziwa lub nie, że w tej szkole są narkotyki, prawda? I po trzech dniach okaże się, że rodzice zabrali dzieci ze szkoły. Szkoła bankrutuje, prawda? I właściciel, który włożył w to parę milionów w tę szkołę, nagle zostaje na lodzie, prawda? I będzie w sensie bardzo pilnował, żeby się w szkole narkotyki nie pojawiały, prawda? O to chodzi. Właściciel musi odpowiadać swoim majątkiem. A w tej chwili dyrektor szkoły, no co, jak szkoła jest zła, najwyżej coś tam, to pójdzie do innej szkoły.
8: Ale pan naprawdę widzi taką postępującą degradację polskiej szkoły? Bo ja przyznam się szczerze, no mamy dopiero dzisiaj drugi dzień takiego regularnego roku szkolnego. Mamy trochę zmian w tych szkołach, ale naprawdę pan myśli, że szkoły u nas w Polsce produkują ludzi, którzy są, nie wiem, niezdolni do funkcjonowania, którzy sobie źle radzą? To chyba pana, jest za daleko.
9: Ludzie sobie dają radę ze szkołami czy bez szkół. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że ja mam dzieci w różnym wieku. Mój najstarszy syn ma w tej chwili 55 lat, mój najmłodszy syn ma 14. I dokładnie wiem, jak się pogarszała szkoła przez te 40 lat, prawda? Dokładnie widzę, bo chodziłem na wywiadówki.
8: A nadal pan chodzi na wywiadówki, czy już nie?
9: Słucham?
8: Nadal pan chodzi na wywiadówki?
9: Nadal chodzę na wywiadówki.
8: I co pan syn mówi o zakazie smartfonów w szkołach?
9: Mój syn nic nie mówi na ten temat, natomiast on zdaje się wolał, żeby były smartfony, ale powtarzam jeszcze raz, to powinno zależeć od szkoły, a nie od ministerstwa. Ja, wie pan, zawsze mówię, że byłem na takiej konferencji do Okrągły Stół Edukacji, to jeszcze pan Mateusz Morawiecki był wtedy premierem. I przy tym okrągłym stole, który był kwadratowy, jak sama nazwa wskazuje, siedziało ze 200 facetów i facetki, a każdy miał genialny pomysł, jak powinno się uczyć dzieci. Każdy miał inny pomysł. Ale jedno było wspólne. To od nas musi ktoś zdecydować, a nie rodzice. to nie rodzice mają decydować, czego się uczą dzieci w szkole. Bo oni są właścicielami niewolników, a o tym, czego się uczy dziecko niewolnika, decyduje właściciel niewolnika, a nie...
8: No, nie używajmy takich dlaczego? Metafor, bo...
9: Nie, dlaczego nie? Przepraszam bardzo. Zdecydowanie dzisiejszy człowiek jest niewolnikiem. Najlepszy dowód, to po prostu, nie wolno nosić broni, prawda? Niewolnik w Rzymie tym się różnił od wolnego człowieka. On mógł być bogatszy od swojego właściciela.
8: Chociażby po to, żeby osoby, które są niezrównoważone psychicznie, niestabilne emocjonalnie, tej broni nie mogły przy sobie mieć. Ja uważam, że jest w tym dużo racjonalności i chyba są wszelkie teorie, które pokazują, że w Ameryce się noszenie broni nieprzesadnie sprawdza, panie przewodniczący.
9: No, sprawdza się doskonale. Na przykład jeszcze nigdy nie było zamachu w szkole, której wolno mieć broń. Zamachy są robione wyłącznie w szkołach, w których nie wolno przyjąć broń.
8: Tak, rozmawiamy o zakazie smartfonów i o wolności noszenia broni, żebyśmy nie popadli w jakąś taką tutaj abstrakcyjność dyskusji. Jest dopiero godzina 8:09, więc nie chcę, żeby nasi ludzie tutaj, którzy nas słuchają, się łapali za głowę, jadąc do pracy czy do szkoły. Panie przewodniczący, dwa tematy ode mnie jeszcze. Pan jest już przekonany, że będzie pan startować z listy Grzegorza Brauna w przyszłym roku? To jest ten team marzeń i to jest ten ruch, który pana jakoś mocno ekscytuje?
9: Tylko w tej chwili, bądźmy realistami, jeżeli byśmy wystartowali sami, no to byśmy dostali, jak dobrze pójdzie, 3%, tak? I te 3% byłyby odebrane Braunowi, Mencenowi i tak dalej. No to po co nam to do szczęścia? Nawet gdybyśmy pieniądze za to dostali, prawda? Więc nie będziemy tego robić. Także z całą pewnością, no, chyba że coś się zmieni, wie pan, jeszcze jest do wyborów jest ponad rok, nigdy nie wiadomo, co będzie.
8: No tak, ale to rozumiem, że jak pan słucha Grzegorza Brauna, to jakie panu emocje towarzyszą? To jest taki polityczny konglomerat marzeń? To jest taki mariaż marzeń? Czy to jest małżeństwo z rozsądku politycznego?
9: Kolega Braun, to co mówi, to wynika z rozsądku politycznego. Gdyby kolega Braun mówił to, co ja mówiłem przez cały czas, prawda, czy na przykład mówił Jerzy Haider, prawda, już nie żyje, świętej pamięci, on był przywódcą liberałów austriackich, czterech partii. I on, proszę pana, mówił coś tam o wolności, kiedy dostało 1%. Jak zaczął mówić to, co kolega Braun, to od razu został wicepremierem, prawda? Więc niestety żyjemy w najgłupszym ustroju świata, czyli w demokracji.
8: Wzdycham ciężko, żeby nasi zacząć wiedzieli, że jak pan tak reaguje, to ja wzdycham. Już, żeby nie było, że zostałem bez reakcji, to o czym rozmawiamy.
9: Tak.
8: Ale nadal trochę pan ucieka od mojego pytania, bo ja pytam, jak się panowie dogadujecie z Grzegorzem Braunem? Jaką macie wspólną ideowość?
9: Mi
8: ciężko jest powiedzieć panu jako typowemu prawicowcowi, bo pan się tak zawsze definiował politycznie, że będzie pan na jednej liście wyborczej, na przykład w Szczecinie liderem ruchu Brauna jest Mateusz Piskorski, były polityk samoobrony, oskarżany o szpiegostwo.
9: To wcale nie jest postanowione, że będzie kolega Piskorski, to raz.
8: No, to się o tym mówi tutaj od miesięcy i to dość głośno, i on występuje w każdej możliwej konferencji prasowej.
9: No tak, ale na przykład będzie miał we wrześniu sprawę sądową i nie wiadomo, jak ona się skończy.
8: A nie byłoby panu wstyd być z nim na jednej liście wyborczej?
9: Wstyd?
8: Jakbyście byli liderami list?
9: To pan Piskorski jest człowiekiem bardzo inteligentnym, natomiast nie podzielam jego niektórych poglądów. To jest człowiek, który...
8: On występuje częściej w ruskiej telewizji niż w polskiej.
9: No to nie ma żadnego znaczenia. Ja na przykład bardzo bym chciał występować w rosyjskiej telewizji, tak samo jak pan Putin bardzo by chciał występować w polskiej telewizji, prawda? Ja nie wiem, czemu pan już pan wzdycha? Myśli pan, ile dałby Hitler za to, żeby móc wystąpić
8: Ale mamy 2026 rok, panie przewodniczący, naprawdę nie musimy rozmawiać o Hitlerze, nie musimy rozmawiać o politycznej szkole austriackiej sprzed dekad. Mamy rok 2026, wybory są w przyszłym roku. Ja pana pytam o pewną zgrabność funkcjonowania na jednej liście wyborczej z Mateuszem Piskorskim, na jednej liście wyborczej z Grzegorzem Braunem i to, czy to jest zgodne z pana tożsamością polityczną, którą pan głosi od lat. No
9: kolega
8: dość konsekwentnie.
9: Braun jest absolutnym prawicowcem, aż nie zgadzam się, nie ze wszystkim się zgadzam z tym, co mówi, bo są różne wizje prawicy. Z całą pewnością. Natomiast pan Piskorski nie jest w ogóle prawicowcem. Pan Piskorski jest wzięty na tę listę, chce go wziąć pan Braun na tę listę, bo on jest antysystemowy, prawda? On chce tworzyć taki front antysystemowy.
8: Powie pan, do tego kartona to można każdego włożyć i będzie trzeba to firmować swoim nazwiskiem później.
9: Więc właśnie, natomiast powtarzam, ale ja zawsze tutaj cytuję takiego księdza, profesora w seminarium, który miał już tylko jedno miejsce na roku, a Był jeden kandydat, który był bardzo zdolny, ale no z tym powołaniem to nie wiadomo, a drugi miał silne powołanie, no ale niezbyt inteligentny był i wziął tego inteligentnego, oświadczając, że powołanie może minąć, a głupota zostaje, więc wie pan, kolega Piskorski jest człowiekiem inteligentnym i jako taki, wie pan, ilu ludzi zaczynało jako lewicowcy i potem stawali się jak najbardziej prawicowcami, no.
10: Ale to już musielibyśmy tutaj w taką dyskusję filozoficzno-politologiczną wejść, a jeszcze została mi minuta i chciałem jeszcze pana na koniec, już boję się zadać to pytanie, ale zadam, o pana opinię na temat ustawy Lex Szarlatan.
9: No nie, no to jest oczywiste, jesteśmy za wolnością i nie ma, państwo nie ma żadnego prawa, jeżeli pan chce zasięgnąć mojej rady, zasięgnąć mojej rady, jak leci białaczkę, to ja mam prawo udzielić panu tej rady.
10: Pan się na tym nie zna, więc...
9: Ale to jest pana sprawa i moja sprawa.
10: No, ale to są moje pieniądze, moja choroba, mój stan nieświadomości.
9: Ale nie może pana właściciel, pan chce, żeby pana właściciel za pana decydował.
10: Używa pan znowu tej takiej retoryki charakterystycznej dla pana oczywiście, ale bardziej mi chodzi o to, że ja mogę nie wiedzieć w danym momencie, co jest dla mnie najlepsze i to mnie może doprowadzić do...
9: I tu się różnimy. Ja zakładam, że jeżeli raz przyjmiemy...
10: Czy ja zakładam, że jak idę do hydraulika, to on będzie wiedzieć, jak naprawić mój problem z na przykład instalacją domową. Jak idę do lekarza, to on mnie leczy. Jak idę do jakiegoś...
9: Jakoś pan nie idzie do hydraulika, pan nie sprawdza, czy ma dyplomy odpowiednie, czy ten. Przychodzi hydraulik i reperuje panu rurę i działa, nie?
10: No tak, ale jak idę do lekarza, to domyślam się, że tam w tym szpitalu to nie siedzi hydraulik, tylko właśnie siedzi lekarz.
9: I gdybym ja na przykład rządził w Polsce, to ja bym zarządził, że każdy, kto chce leczyć, musi umieścić na drzwiach fotokopię swojego dyplomu, prawda? Ze wszystkim musi umieścić. Ale ja mam prawo pójść do człowieka, który nie ma dyplomu. To jest moje prawo. Pójść do człowieka, który nie ma żadnego dyplomu, jest znachorem, ale przez 30 lat
10: nie wiadomo, ile osób wyleczył, czy nie, bo domyślam się, że znachorstwo nie jest badane klinicznie. No,
9: no ale wie pan, istnieją ludzie.
10: A pan by wolał iść do lekarza, czy do znachora? Czy do takiego człowieka, który panu powie, weźmie takie kadzidło, okadzi pana dookoła i powie, panie Januszu, pan tutaj coś.
9: Pan niestety nie zna najnowszych sprzed 50 lat zdobyczy nauki. Jak pan wie, ogromną rolę w wyleczeniu gra wiara. I jeżeli ludzie wierzą, że okadzenie działa, to może ich to wyzdrowić. To wiara często działa cuda, a czasami nie.
10: Na koniec...
9: Raka na ogół nie leczy.
10: Filiżankę herbaty pan wypił u nas w studiu. Posłodziłem 4 łyżeczki, jak pan chciał. Mhm. To jest glukoza pewnie sama. Wszystko jest w porządku z tą herbatą?
9: No, normalnie piję więcej, ale dlatego są większe szklanki. Wie pan, mam już 84 lata i piję ten cukier, jak pan widzi, nie umarłem.
10: Janusz Korwin-Mikke był w czwartek o poranku gościem Radio Super FM. Bardzo panu dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
1: Super FM. Pogoda.
11: Deszczowo, mokro dzisiaj będzie w Szczecinie. Może padać zarówno przed południem, jak i po południu. Nawet 21-22 stopnie dzisiaj, ale wietrznie. Teraz termometry pokazują stopni 14. Padać będzie też jutro. Jutro chłodniej. Jutro stopni 18. No i jesień nadeszła, moi drodzy, nie wiadomo skąd.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zapraszam, Bartek Czatowicz.
11: Rytmy brzmienia od Enrique Iglesiasa już teraz na naszej antenie. Informacje, wiadomości dla kierowców. Takie mamy plany do godziny 8:30.
2: Dzień dobry. Tu

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Utrudnienia i kolejki w drodze do Estakady Pomorskiej dają się we znaki wszystkim, którzy z Prawobrzeża chcą dostać się do centrum. Zatrzymujecie się już w okolicach Mostu Pionierów Szczecina. No i tam długie kolejki do Estakady Pomorskiej. Przejezdnie na Szosie Stargardzkiej, na Węźle Kijewo i autostradzie A6. Stoją Gumieńce, czyli Europejska, Okulickiego i Ku Słońcu. Tam poważne utrudnienia z przejazdem. Podobnie na w Alei Wojska Polskiego, u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Wawrzyniaka, ale także Piotra Skargi. Tam samochodów także jest sporo. Te utrudnienia można omijać, jadąc między innymi ulicą Wyspiańskiego.

0: Elton John, Dua Lipa w Radiu Super FM. Lipy teraz nie będzie, teraz będzie Andrzej Kutys i wiadomości w Radiu Super FM za 3 minuty. A w tychże wiadomościach, o czym, Andrzeju?
1: Między innymi oczywiście, jak to zwykle bywa, echa naszej porannej rozmowy z Januszem Korwin-Mikke. Przygotowujemy zawsze wiadomości, to co się w tych naszych rozmowach dzieje. W popołudniowej rozmowie wczoraj też warto zwrócić uwagę, była szczecińska radna, był poruszony temat ulicy Chorzej i też odbyła się komisja budownictwa dotycząca spękanego budynku i dramatu ludzi, którzy musieli w popłochu uciekać z tego miejsca.
0: I uradzili coś?
1: No właśnie, odpowiedzi, czy też brak odpowiedzi i co właściwie się wydarzyło na tej komisji, też głosy zrozpaczonych ludzi, którzy no z dnia na dzień stracili dorobek życia, choć też obserwowali z każdym dniem, jak ich budynek po prostu rozpada się dosłownie na ich oczach. Więcej na ten temat także w wiadomościach.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
9: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
8: Takie cuda tam sprzedają?
9: No pewnie. I to nie za miliony.
10: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
11: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
12: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
13: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Dramat mieszkańców. Pytanie, na które wciąż brakuje odpowiedzi. Miejscy radni Komisji Budownictwa rozmawiali o budynku przy ulicy Chorzej. Przypomnijmy, lokatorzy w weekend musieli z niego uciec, bo pęka w ocenie wspólnoty przez próg zwalniający zamontowany po remoncie ulicy. W listopadzie odbędzie się rozprawa z Miejskim Zarządem Dróg. Teraz Zbilk udostępnił im mieszkania zastępcze, mówiła wiceprezydent Anna Szotkowska. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch mówił z kolei, że pęknięcia pojawiły się jeszcze przed remontem Chorzej.
16: Ślizga się ten budynek, grunt pod budynkiem się uplastycznił.
17: Z pełnym zrozumieniem podchodzą do tego, co się stało i na pewno tragedią tych mieszkańców, które się stało, to ta cała sytuacja dotyczy całkowicie podmiotu prywatnego.
18: Na te ekspertyzy wydaliśmy ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to nie były ekspertyzy polegające na tym, że położyliśmy obok progu zwalniającego dłonie, tak drga, tylko to były specjalistyczne urządzenia.
19: Nasze dzieci zaczynają widzieć, że coś jest nie tak. Widzą, że okna na klatce są podparte belkami. Widzą, że budynek jest ogrodzony. Widzą tablice ostrzegające przed zagrożeniem w mieszkaniu. Dosłownie rozchodzi się każda ściana. I wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć?
1: Mówiły mieszkanki radnym. Sprawa budynku przy ulicy Chorzej na pewno wróci do radnych. Obiekt trzeba jednak najpierw zabezpieczyć. Już samo to może kosztować nawet ponad 1 000 000 zł.
10: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Zmieniamy temat. Właściciele powinni sami decydować o programie w swoich szkołach, a rodzice powinni mieć wybór, gdzie będzie się uczyło ich dziecko. mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, Janusz Korwin-Mikke. W ocenie lidera partii Korwin Razem także system edukacyjny powinien podlegać prawom rynku. Korwin-Mikke tłumaczył, że niezrozumiałe jest, gdy szkoły nie bankrutują. W myśl tej idei, gdyby rocznie około 10% z nich nie utrzymało się na rynku, to odsiewałoby placówki dobre od złych, czyli tych, do których rodzice nie posyłają swoich dzieci. Tej dyskusji posłuchacie jeszcze raz wkrótce w podcastach na naszej stronie, a do wątku związanego z polityczną przyszłością Janusza Korwin-Mikke wrócimy w wiadomościach za godzinę.
20: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Piłkarze Pogoni zagrają w Pucharze Polski na wyjeździe z ligowym rywalem. W pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski Pogoń Szczecin zmierzy się dziś ze Śląskiem Wrocław. Portowcy, osłabieni odejściem Norwega Ferdiga Ulvestada, zagrają na wyjeździe po raz drugi z rzędu. W weekend bezbramkowo, przypomnijmy, w lidze zremisowali z Zagłębiem Lubin. Warto jednak podkreślić, że od 4 meczów pozostają niepokonani. Wrocławianie z kolei od 4 spotkań nie wygrali. W ostatni weekend zremisowali 1-1 z Legią Warszawa. Mecz Śląska z Pogonią dzisiaj o 20:30. Zwycięzca tego pojedynku awansuje bezpośrednio do dalszej fazy rozgrywek. Grają też dzisiaj polskie siatkarki. Zmają Koput z Chemika Police w składzie. Więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
21: Super FM. Sport.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tylko Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Pozostałe nasze singlistki odpadły z turnieju. Najpierw Maja Chwalińska, a dziś w nocy Magda Linet przegrała w 3 setach z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French w 2 setach z Amerykanką Iwą Jowicz.
23: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
22: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. O 17 zagradzi się z Argentynką Nadią Podorowską. A singlistów nie mamy już żadnych. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Mike Szak również po 4-setowym meczu z Valentinem Vacherotem z Monako. Serbia i Włochy są już w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Serbki wygrały w Brnie z Greczynkami 3-0, a Włoszki pokonały Szwedki 3-1 i czekają na wynik dzisiejszego meczu pomiędzy Polską i Holandią. Biało-czerwone nie przegrały w turnieju jeszcze żadnego meczu i dziś też są faworytkami, choć rywalki są wymagające, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
24: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blok-obrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
22: Mecz Polska-Holandia o 15 w Stambule. 3 godziny później w ostatnim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Sokka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. W niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali wczoraj Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5, mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
25: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
22: Biało-czerwoni wcześniej pokonali Kosowo 5-0 i Maroko 5-2.
21: Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że te przelotne opady deszczu pojawią się w Szczecinie i rzeczywiście pada. Szkoda, że miałem rację. Mówiąc szczerze, szkoda, to źle, że miałem rację. Do południa jeszcze będzie kropić. Po południu też przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie. Teraz termometry pokazują 14 kresek. Jutro też będzie padać w ciągu dnia. Jutro chłodniej. Maksymalnie 18 stopni. No i te gęste chmury nad głowami dzisiaj są razem z nami i jutro też będą.
20: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: A jakże, oczywiście, że zapraszam na to, żeby spędzać poranek i przedpołudnie razem z radiem Super FM. 25 minut zostało do godziny 9. Teraz David Guetta, za chwilę pomoc drogowa, informacje dla kierowców, ale także, moi drodzy, konkurs, zabawa na antenie radia Super FM. Wiem, że tęskniliście. Mamy dla was nagrody dzisiaj na koncert. Tak, na koncert, na wydarzenie. Szczegóły już za chwilę. Najpierw dajcie nam zrobić pomoc drogową. Powiemy, co dla kierowców, a do 9 obiecuję, że przekażę wam szczegóły. Po prostu bądźcie blisko radia do 9, miejcie przy sobie telefon.
20: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 8:38. Jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina? Aktualnie most Długi, ulica Wyszyńskiego, trasa zamkowa. Tutaj przejezdnie, kierowcy przejeżdżają na bieżąco. Natomiast cały czas trzeba stać w drodze do Estakady Pomorskiej od mostu Pionierów właśnie do Estakady Pomorskiej z widokiem na basen górniczy. Tam podobno od 8:00 miały rozpocząć się ćwiczenia policji, straży pożarnej, służb. Miał być helikopter, miały być pościgi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to z przymrużeniem oka mówię, natomiast ćwiczenia policji rzeczywiście na basenie górniczym miały się rozpocząć od 8:00, być może już się rozpoczęły, no to przy tym staniu można ewentualnie zerknąć, jak wygląda przebieg tych ćwiczeń, chociaż apelujemy do kierowców, żeby patrzeć przed siebie przede wszystkim na drogę, a nie na to, co się dzieje dookoła. Szosa Stargardzka, tutaj dobrze, jak na ten moment, nawet kolizja na węźle Kijewo nie spowodowała, że pojawiły się utrudnienia, dobre informacje. Podobnie w Podjuchach, Radosna, tam można rzeczywiście być uśmiechniętym i szczęśliwym. Floriana Krygiera w obie strony, z małymi wyjątkami, też przejezdna, rondo Hakena, rondo Uniwersyteckie, Mieszka I. Cały czas stoicie na Gumieńcach, ku słońcu, Europejska, Wrocławska, Okulickiego, Dworska, utrudnienia, korki, kolejki. Rondo Gierosa to jest miejsce, które korkuje się w stopniu bardzo.

Ach tak, Galaxy w Super FM, za 14 minut będzie godzina 9, my obok Galaxy, w Pazimie oczywiście, w studiu z widokiem na plac Rodła. Dzień dobry, mówiłem, że będą bilety do zdobycia. Kochani, w sobotę 5 września o godzinie 18 na Wyspie Grodzkiej Unia Obu Brzegów, koncert Fukaja, oczywiście rapera ze Szczecina, artysty ze Szczecina. 18.5 dzień września, Wyspa Grodzka, dwa podwójne zaproszenia do zdobycia na antenie radia Super FM i można zrobić to tak o, za pstryknięciem paluszka. I dwa bilety będziecie mieć na sobotę na Wyspę Grodzką. No kto by nie chciał, prawda? Każdy by chciał. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na takie bilety? Trzeba zadzwonić pod 91245, odpowiedzieć na pytanie, jaki tytuł nosi piosenka. O, ta piosenka, proszę bardzo. Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia. Dzwonimy. 91245. Jaki tytuł nosi ta piosenka? Tytuł tej piosenki, tytułu szukamy. Ona piękna. Tak, to Fukaj i Vito Bambino. Nie podam tytułu tej piosenki, bo wy go macie podać. 91, 2 czwórki, 5, piątek. Czekam na telefony. Dzwońcie. To już puszczę wam całą tę piosenkę. Fukaj i Vito Bambino w piosence, której tytułu nie mogę podać. Bo to wy macie podać pod 91245, a bilety być może trafią właśnie do was.

0: I niech to będą życzenia moje dla was na resztę dnia, czyli słodkiego, miłego życia, bez deszczu na przykład, bez kropli deszczu. Chociaż te opady przelotne będą się pojawiać dzisiaj. 4 minuty zostały do godziny 9, już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Super FM, potem Super FM z widokiem na Szczecin. Jarek Fengler oczywiście będzie gospodarzem tego czwartkowego przedpołudniowego spotkania, no i tam to już to, co tygryski lubią najbardziej, czyli goście, czyli wejścia na żywo, czyli reporterzy, czyli informacje ze Szczecina, muzyka naprawdę najlepsza, bo kiedy patrzę na tę playlistę, którą Jarek przygotował po godzinie 9, no to na przykład męskie granie orkiestra, Katy Perry czy Olivia Dean, ale także coś dla kogoś, kto lubi brzmienia sprzed kilkunastu czy paru dziesięciu lat, bo Ricky Martin. Tyle ode mnie, ja nazywam się Bartek Czotowicz. Do usłyszenia.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym.

0: W dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
1: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
0: Posłuchaj w Super FM.
2: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
4: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
5: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
1: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
6: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
2: Super FM. Pogoda.
7: Dzisiaj przed południem i po południu zdecydowanie więcej chmur. Polecam zaprzyjaźnić się z parasolem. Może nam pomóc w chwilach z deszczem. Dzisiaj do 22 stopni, a jutro chłodniej. Tylko 18.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
7: Dzień dobry, kłaniam się, 3 minuty po godzinie 9. Super FM przypomina, Super FM zaprasza. Już w niedzielę spotykamy się w Trzebieży. Kto po raz pierwszy to usłyszał, podpowiem w tej godzinie, o co chodzi i co szykuje nam Trzebież. Szczególnie słuchaczom Super FM. Plecaki na podróże, te duże i te zupełnie małe, cieszą się ogromną popularnością. Słyszę, że czekacie na kolejną szansę. Tak, dzisiaj także można będzie zdobyć jeden z nich z tej wyjątkowej kolekcji.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Katy Perry, męskie granie orkiestra i Pink, takie są muzyczne plany na początek naszego spotkania.

ona potrafi namalować zawsze w optymistycznych kolorach, radosnych kolorach, nawet tą szarą, deszczową aurę w stolicy Pomorza Zachodniego. O co chodzi z tymi ćwiczeniami, pytacie na basenie górniczym? Policyjne ćwiczenia nie powinny spowodować utrudnień, ale kierowcy są proszeni o większą czujność. Zachodniopomorscy policjanci dzisiaj do 15 będą przeprowadzali ćwiczenia o kryptonimie Izotop. Cokolwiek to znaczy w okolicach basenu górniczego. A co będą robić? No bo przede wszystkim ćwiczyć współpracę z lotnictwem i pracownikami laboratorium kryminalistycznego. Jednocześnie przypominają mundurowi: proszę spokojnie jechać. I do tej spokojnej jazdy, jak zawsze, Olivia Dean, kwadrans po 9.

0: do patra. I od razu lepiej, prawda? 27 minut po godzinie 9. Tak, to jest Super FM z widokiem na Szczecin. Pojawił się Andrzej Kutys, no i pojawiła się Maria.
1: Chciałem. A co ja mam wspólnego z tą Marią? Na szczęście nie ja wymyśliłem, żeby tę piosenkę zagrać, także ja bardzo lubię oczywiście takie rytmy z rana i myślę, że naszym słuchaczom to świetnie robi, jak jesteśmy w pracy, szczególnie, że to już czwartek.
0: Ale proszę dać taki znać, mały piątek. Proszę dać znać na potwierdzenie tego, co mówi Andrzej. 9-1-2-4-5-5.
1: Ja mówię na szczęście, że ja z tą Marią nie mam nic wspólnego, jakbyście zobaczyli mnie, jak wywijam na parkiecie w czymś takim, albo śpiewam, to może lepiej nie.
0: Nie, właśnie. Nauczyciele powinni sami decydować o programie w swoich szkołach, a rodzice powinni mieć wybór, gdzie będzie uczyło się ich dziecko, tak mówił w Super FM Janusz Korwin-Mikke.
1: No
0: i
1: tak.
0: Trudno, nie trudno powiedzieć za panem Korwinem-Mikke, tak, zgadzamy się, to tak powinno być.
1: Tylko widzisz, na poziomie idei brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, nawet sam stwierdziłeś dosyć atrakcyjnie, natomiast idea, teoria to jedno, a jeszcze tę teorię trzeba by było wcielać w życie i myślę, że
0: nie będziemy wchodzić w filozoficzne dyskusje.
1: Myślę, że tu moglibyśmy bardzo mocno ten włos podzielić na 4, na 10, na 20, bo system zawsze tworzą ludzie, nawet najlepszy.
0: A już za chwilę wiadomości.
1: Dokładnie tak, zresztą nie tylko Janusz Korwin-Mikke był w naszym studiu, także chociażby miejska radna Koalicji Obywatelskiej, dyskutowaliśmy, Michał Kaczmarek konkretnie, po godzinie 18 dyskutował z radną Rogaczewską o sytuacji lokatorów na ulicy Chorzej. To jest bardzo poważna sprawa i do tego wątku, co mówi miejska radna na ten temat, także uczestniczka obrad Komisji Budownictwa, do tego wątku wrócimy.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascaledu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Pół do 10. Wiadomości, Andrzej Kutys.
1: Radna Koalicji Obywatelskiej o sytuacji lokatorów z ulicy Chorzej. Oczekiwałam więcej od miasta, mówiła w Radiu Super FM Wiktoria Rogaczewska. Przypomnijmy, mieszkańcy z powodu pęknięć ścian w miniony weekend musieli się z budynku pilnie ewakuować i nie wiedzą, co dalej. Samo zabezpieczenie to ponad 1 000 000 zł, na co wspólnoty nie stać. Radna Rogaczewska podkreślała, że teraz miasto ma małe pole do działania.
9: Miasto tutaj jest traktowane tak, jakby był właścicielem danego mieszkania w danej klatce czy w danym budynku. Więc nie ma większych kompetencji niż każdy poszczególny mieszkaniec. To jest bardzo bolesne, ale można to porównać do tego przykładu, gdy komuś spali się dom. Jeśli nie miał tego ubezpieczenia, to niestety miasto jako dobry gospodarz danego mieszkańca może tylko zapewnić mu, nie wiem, wsparcie psychologiczne, tak jak to się stało, lokal zastępczy w postaci hostelu, ale niestety nie ma narzędzi, co jest dla mnie strasznie bolesne, aby sfinansować naprawę tego budynku.
1: Przy czym, jak mówiła Rogaczewska, miasto zamiast inwestować w budynki mieszkalne stawia na wielkie inwestycje, a sytuacja no Chorzej czy Studziennej może być konsekwencją takich działań.
10: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
1: Są dwa pasy i widać było od rana efekty, czyli skończyły się wielkie korki na szosie Stargardzkiej od Płoni na wjeździe do miasta. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie mówi, że zdawali sobie sprawę z sytuacji kierowców.
11: Było tam tymczasowe zawężenie do jednego pasa. Te zwiększone utrudnienia już się zakończyły i można tam przejechać dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Te pasy wewnętrzne są zawężone, służą tylko dla ruchu pojazdów osobowych.
1: Przypomnijmy, prace na szosie Stargardzkiej i nie tylko są związane z budową obwodnicy Płoni. Ma być gotowa w 2028 roku.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Prawdopodobny wspólny start na jednej liście z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tak o swojej politycznej przyszłości mówił w rozmowie Radia Super FM dzisiaj po godzinie 8 Janusz Korwin-Mikke.
12: Bądźmy realistami. Jeżeli byśmy wystartowali sami, no to byśmy dostali, jak dobrze pójdzie, 3%. Tak? I te 3% byłyby odebrane Braunowi, Mentzenowi i tak dalej. No to po co nam to do szczęścia? Chyba, że coś się zmieni, wie pan, jeszcze jest do wyborów, jest ponad rok, nigdy nie wiadomo, co będzie.
13: Będzie pan na jednej liście wyborczej, na przykład w Szczecinie liderem ruchu Brauna jest Mateusz Piskorski, były polityk samoobrony, oskarżony o szpiegostwo.
12: To wcale nie jest postanowione, że będzie kolega Piskorski, to raz.
13: No, to się o tym mówi tutaj od miesięcy i to dość głośno i on występuje w każdej możliwej konferencji prasowej.
12: No tak, ale na przykład będzie miał we wrześniu sprawę są i nie wiadomo, jak ona się skończy.
1: W ocenie Korwin-Mikke, podobnie jak on, ideowo także Grzegorz Braun jest zwolennikiem idei prawicowych, choć nie we wszystkich sprawach się zgadzają.
14: Super FM Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
16: No miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten jeden mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no coś powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
15: Na zwyciężenie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś o awans do trzeciej rundy US Open. Rozstawona z ósemką Polka zmierzy się z Nadią Podrozką z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w pierwszej rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentynem Wascherotem z Monaco. Linet odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
17: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym deblistkom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
15: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Mladenowicz. Krakowia i Widzew to kolejne dwa zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Awia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz pierwszej rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
14: Super FM. Pogoda.
0: Trzymamy kciuki za portowców. Teraz prognoza. Coraz bliżej weekendu. Czy są szanse na słońce? Pytacie. W piątek i sobotę chłodniej i deszczowo. Od 18 do 19 stopni więcej przejaśnień. Dopiero w niedzielę i odrobinę cieplej. 19, no maksymalnie 20 kresek.
10: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Zapraszam, 25 minut do 10:00.

Ja. Muzyczna widokówka tegorocznych wakacji w Tomi Graj, uśmiechnięta Ania Karwan, nasza ambasadorka, która przed momentem pozdrawiała słuchaczy Super FM. My także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy tych ze Szczecina okolic, ale także tych, którzy słuchają nas za pośrednictwem internetu. Pozdrawiamy tych, którzy właśnie teraz są z nami. Nie trzymam was dłużej w niepewności, już wyjaśniam, kto jeszcze nie był. To myślę, będzie to dobre, bo aktywne pożegnanie wakacji w Trzebieży. My też tam będziemy. Jubileuszowy bieg Neptuna. Będą także konkurencje dla najmłodszych i specjalny program na żywo. Właśnie z Trzebieży. My już się powoli pakujemy i już wysłaliśmy także specjalną prośbę do synoptyków o więcej słońca w niedzielę w Trzebieży. Spotykamy się niedaleko plaży w Trzebieży. Nasze pomarańczowe studio pewnie z daleka zobaczycie. Teraz Kenny Loggins. 14 minut do 10. Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Fajna energia płynie w tym nagraniu. Nowa propozycja Swedish House Mafia w muzycznej playliście Radia Super FM. Wiemy coraz więcej, pojawiają się kolejne szczegóły w sprawie zonda krypto. W wiadomościach sprawdzimy ceny paliw na stacjach. To za moment w serwisie Super FM o 10:00.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
8: Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32. A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
14: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
15: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
14: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal epetrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej, a po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Zagranica. Nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje. To Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
16: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
14: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
12: Super FM. Pogoda.
0: Oj, przydałoby się trochę słońca. Na szczęście są zdjęcia z wakacji i tego słońca naprawdę jest pod dostatkiem, a w prognozach chmury niewykluczone, że znów pokropi na Pomorzu. W Szczecinie dzisiaj do 22 stopni, a jak u Was? Słyszę, że na Pomorzanach teraz tylko 17 kresek chłodniej, obok szmaragdowego tylko 16.
13: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Jest w drodze i za chwilę relacja naszego reportera. Trwają ćwiczenia policji na basenie górniczym. Za chwilę poznamy więcej szczegółów w przedpołudniowym programie.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: 4 po 10.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Od rana informowaliśmy w serwisach Super FM o ćwiczeniach policji. Tak się zastanawiam, czy jest sporo w tej chwili zamieszania na basenie górniczym. Jak wyglądają ćwiczenia policji? Na miejscu jest nasz reporter Piotr Jarząbek. Piotrze, opowiedz, co w tej chwili widzisz?
2: Jarku, zależy, czy pytasz o to, co się dzieje na drogach, czy o to, jak wyglądają same ćwiczenia, no bo uspokajam, na drogach jest spokojnie, można przejechać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, nam się to przed chwilą udało całkiem sprawnie, także tutaj kierowcy nie mają o co się martwić, jeżeli chodzi o same ćwiczenia, o kryptonimie Izotop 2026, no to rzeczywiście dzieje się tutaj całkiem sporo, dużo namiotów policyjnych, jest też trochę karetek i straży pożarnej, także naprawdę te ćwiczenia są takie, można powiedzieć, ogólnosłużbowe, wszystkie służby są w nie zaangażowane. No i widzimy taki tramwaj stojący na bocznym torze, pomalowany w graffiti. Oczywiście on nie jest używany, no bo to też trzeba powiedzieć, że pasażerowie komunikacji miejskiej również o utrudnienia martwić się nie muszą. Jeszcze przed naszym wejściem sprawdzałem strony ZDTM, czy są jakieś utrudnienia. No takich utrudnień na razie nie ma, także tutaj nie ma o co się martwić. No i właśnie, ten tramwaj stoi, służby wokół niego tak zgromadzone, no ale też ciężko nam powiedzieć, co tam w tej chwili się dzieje, no bo jest sporo namiotów policyjnych, no i po prostu one zasłaniają widoczność, no ale też kierowcy próbują się przyjrzeć, o co tam chodzi, no bo zwalniają właśnie na tej nitce do centrum miasta, tutaj delikatnie zwalniamy, no i tutaj może warto przypomnieć też apel Komendy Wojewódzkiej, żeby właśnie nie zwalniać, nie fotografować, nie robić zdjęć, no bo to raz, że są ćwiczenia dosyć mocno utajnione, a dwa, że może to generować po prostu sytuacje potencjalnie niebezpieczne, takie zwalnianie na dosyć szybkiej drodze, jaką jest ulica Gdańska. No dzieją się te ćwiczenia Izotop 2026 do godziny 15 według planu ma trwać, no i będzie trwał jeszcze dzisiaj w okolicach basenu górniczego.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Relacjonował Piotr Jarząbek. Przypominamy i prosimy wszystkich kierowców, nie zwalniajcie, nie filmujcie. Róbmy po prostu to, co każdego dnia robicie najlepiej, czyli jedziemy i pilnujemy dookoła, co wokół nas się dzieje.

0: Nie wiem, co ma w sobie ten gość, ale zawsze słyszę, jak uśmiecha się do nas. Michael Patrick Kelly przed momentem w Super FM. 28 po 10. Jutro Villa Lenza zaprasza słuchaczy Super FM na wyjątkowy wieczór. To wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego, który w tym roku przygotował dla publiczności kolejne spotkania z artystami i ich twórczością, a za chwilę jeszcze więcej zaproszeń będzie miała dla nas Basia Gądek.
1: Reklama.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: www.wojskapolskie.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. 10 filmów, 10 lokalizacji i 10 wyjątkowych wieczorów. Tak można opisać tegoroczne kino na leżakach, które wędrowało po szczecińskich osiedlach. Dziś już ostatni wieczór z plenerowym kinem. Tym razem na Pogodnie, na skwerze Romana Kurzaka. Wyświetlona zostanie pełna humoru animacja Trolle 1. Seans rozpocznie się o 20:30. Będzie też kinowy bufet. Nieubłaganie zbliżamy się do końca sezonu żeglarskiego. A co za tym idzie w Centrum Żeglarskim? Przychodzi pora na regaty Nadzieja Sportu. Zapowiada się więc żeglarski weekend. W sobotę i niedzielę w Szranki na Jeziorze Dąbskim staną najmłodsi i najbardziej wytrwali zawodnicy. Będą mieli doskonałą okazję, by sprawdzić swoją formę tuż przed zakończeniem sezonu. Sportowe pożegnanie lata będzie też w Trzebieży. W niedzielę na plaży odbędzie się 10. bieg Neptuna. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie dzień nad wodą. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na plaży.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

Nie ma miejsca jak dom. Wiem, że Szczecin zawsze ma w sercu po ostatnim pamiętnym występie w Szczecinie. Nie mam żadnych wątpliwości. Tom Rozu przed momentem w Super FM, 18 minut do 11. Przedpołudniowy, czwartkowy program na 97,5. Proszę być gotowym po 11. Jest nasza przedpołudniowa zabawa i tylko jedno pytanie do złowienia w Super FM. Jeden z plecaków z limitowanej kolekcji fundatora nagród Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. A koledzy z redakcji informacji mam wrażenie, jakby chcieli się bliżej zakolegować z całą kolekcją nagród. Ale nie, nie. To dla was, słuchaczy Super FM. Tylko jedno pytanie. Po 11 proszę przygotować telefony.

0: pytaj mnie.
1: Dobrze, rozpoznajecie. To Sarsa. Przed momentem w Super FM przeglądamy i wybieramy dla was te najważniejsze wiadomości. To przedpołudniowe, czwartkowe spotkanie. Czy już czujecie zbliżający się weekend? A propos weekendu, jutro od 9:00 na właśnie zbliżający się weekend mamy dla was propozycję nie do odrzucenia. Nowy duet w Super FM, Zosia Lichota i Tomek Janicki, mają głowy pełne pomysłów. No i warto włączyć Super FM. Gotowi na super weekend. Zosia Lichota i Tomek Janicki jutro po 9:00, a za moment na naszej antenie wiadomości o 11:00.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
3: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
3: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
4: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
5: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
4: Wow!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator

0: złotych. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
2: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
1: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
3: I po reklamie.
4: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
5: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Sztab Generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
6: Poleciłem szefowi Sztabu Generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowanie również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
5: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
7: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
5: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny Topry Łukasz Stępek.
8: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i apia zakończyła się o 5:30.
5: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
9: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
10: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
5: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
3: Super FM. Pogoda.
11: Nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Wciąż wiszą deszczowe chmury, tylko opatrzeć, kiedy znów pokropi. Pytałem godzinę temu, jaka temperatura u was. Monika była pierwsza na Warszawie. Informuje już 17. U Grześka na Pomorzanach trochę cieplej, 18. Cieplej także niedaleko Kaskady. A po południu możemy spodziewać się 22 kresek.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
11: To już 3 minuty po godzinie 11. Kto lubi aktywny wypoczynek nad wodą i do tego kajaki, pewnie szybko odpowie w naszej zabawie. Tylko jedno pytanie. Wiem, że już nie możecie się doczekać. Plecaki też czekają. Czekają na słuchacze Super FM. Za chwilę to czwartkowe pytanie. Jedno pytanie i do złowienia jeden plecak dla najszybszego.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: I tak nam mija czwartkowe przedpołudnie w dobrych rytmach. Offenbach, prawie 13 minut po 11:00 Super FM z widokiem na Szczecin. To teraz zapowiadane szybkie, jedno proste pytanie. U nas zasady są naprawdę proste. Tylko jedno pytanie, refleks, telefon do mnie, prawidłowa odpowiedź i plecak jest wasz. Bo właśnie o ten plecak, tę nagrodę, którą funduje Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, powalczycie już teraz w Super FM. Są trzy miejscowości, z których można wyruszyć kajakiem i zwiedzić Międzyodrze. Proszę podać jedną. 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy supertelefon. Czekam na prawidłową odpowiedź. Są trzy miejscowości, z których można wyruszyć kajakiem i zwiedzić Międzyodrze. Czekam na prawidłową odpowiedź.
1: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 9-1-2-4-5-5.
0: Jeżeli wiecie, to nie czekajcie, nie zwlekajcie. Tutaj absolutnie liczy się refleks. The Cure już teraz w Super FM.

0: pogodzie, tego co widzimy za naszymi oknami. No trochę szaro w Szczecinie, ale od czasu do czasu przemycamy w naszym przedpołudniowym programie wakacyjne piosenki Blue Lagoon. No jestem ciekawy, z czym kojarzy się ta piosenka naszej słuchaczce. Danusia jest z nami, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: To taka wakacyjna dla ciebie piosenka Blue Lagoon, czy nie?
1: Tak, bardzo miła i przyjemna.
0: A powiedz mi, w tym roku już jesteś po wakacjach?
1: Jestem jeszcze przed wakacjami.
0: I jakie plany?
1: Akurat od poniedziałku rozpoczynam urlop.
0: O, to strzeliliśmy się. Są trzy miejscowości, z których można wyruszyć kajakiem. Dobrze wiosłujesz?
1: Ja akurat tak średnio, ale mój brat wiosłuje.
0: A, i można zwiedzić Międzyodrze. Podałaś wszystkie trzy, prawda?
1: Tak.
0: To proszę.
1: Siadło Dolne, Moczyły i Gryfino.
0: No, zawodowa odpowiedź, o to chodziło. Słuchaj, jak rozpoczynasz urlop, to plecak będzie jak znalazł. I już tak, czekamy na ciebie tak. W Super FM. Zdecydowanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego
1: dnia. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
2: Posłuchaj w super.

0: www.wojskopolskie.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
4: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

fajne, to były czasy, kiedy razem Artur Rojek grał razem z chłopakami z grupy Meslowicz. Od czasu do czasu przemycam dla was takie muzyczne wspomnienia. Tu Super FM, 11:43, za 17 minut będzie południe. Grażyna znów zawalona raportami w pracy, tak donosi, a Wojtek w serworze urzędowych sprawi ciekawe, czy po sąsiedzku, bo po sąsiedzku mamy tutaj taki jeden duży urząd. Bartek w poranku miał dla was bilety na ten koncert i wszystko wskazuje, że na Wyspie Grodzkiej znów powróci dobre koncertowe brzmienie. Fukaj i Hubert ponownie staną razem na scenie, by podczas wspólnego koncertu połączyć muzycznie tę lewą i prawą stronę naszego miasta. Ten koncert już w sobotę. Obaj artyści należą obecnie do rozpoznawalnych muzyków młodego pokolenia, związanych właśnie z naszym miastem.

Kęks i mam dobry dzień, napisała przed chwilą do mnie Anka. No i to lubimy w Super FM. Ktoś by powiedział, to nieprawdopodobne. Ile trzeba czekać? A jednak dramat mieszkańców, pytania, na które wciąż brakuje odpowiedzi. Miejscy radni Komisji Budownictwa rozmawiali o budynku przy ulicy Chorzej. Lokatorzy w weekend musieli z niego uciec, bo pęka. W ocenie wspólnoty przez próg zwalniający zamontowany

0: dostali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
1: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
5: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy w net.
6: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
8: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy w net.
9: I po reklamie.
10: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
11: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
10: Posłuchaj w

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach. Turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
4: Na Bawilanii nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
1: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o 3. rundę. Michał Waszkiewicz.
5: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Xi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
6: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
5: Iga Świątek o 3. rundę US Open zagra dziś o 17:00.
1: Trzymamy oczywiście kciuki.
2: Super FM. Pogoda.
7: Po południu możemy spodziewać się 22 stopni. Ci z Was, którzy wieczorem wybiorą się na spacer, pamiętajcie o czymś nieprzemakalnym. Może pokropić.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
7: O 19:00 mąż mojej żony. Spektakl w Teatrze Polskim i kapitalnie jak zawsze Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Serdecznie pozdrawiamy obu panów. Zresztą więcej kulturalnych zaproszeń jeszcze w tej godzinie będzie miała dla Was Basia Gądek.
0: Super FM z widokiem.

I takie rzeczy się dzieją na Pomorzu, a Super FM o tym także mówi. Przez roztargnienie można stracić naprawdę oszczędności. Nie mówię tutaj o jakiejś akcji naciągaczy, na przykład na kupno zestawu garnków. Mieszkanka Warzymic na początku tygodnia wyrzuciła na śmietnik komodę i kilka mebli i jak mówi, robiła porządki. Po jakimś czasie przypomniała sobie, że w jednej z szuflad mogły znajdować się przechowywane w domu oszczędności. Gdy wróciła po komodę, już po niej ani po pieniądzach śladu nie było. Mowa o kilkudziesięciu tysiącach euro w gotówce. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję, zakrojone poszukiwanie. Rozmawiamy z sąsiadami. Poszukujemy zapisów monitoringu, mówi detektyw Małgorzata Marczulewska. Tą sprawą zajął się Michał Kaczmarek, który z pewnością wróci do tego tematu w popołudniowym podsumowaniu dnia. Początek programu w Super FM już o 15.55. Powracając jeszcze na chwilę do zguby, jest informacja dla osoby, która zgłosi się ze wspomnianą zgubą. Właścicielka zadeklarowała przekazanie wynagrodzenia finansowego.

0: Niesamowity rudzielec. Ed Sheeran przed momentem. 26 po południu. Super FM z widokiem na Szczecin. Wiem, że nie macie głowy, by przeglądać to i owo. A my wam podpowiadamy, co dzisiaj wieczorem na przykład wybrać. To już ostatni seans kina na Leżakach. Trolle o 20:30 na skwerze Romana Kurzaka. A te najlepsze z najlepszych zaproszenia już za chwilę. Super FM od Basi Gądek.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Koncerty, lokalne smaki, zabytkowe traktory i tradycyjne obrzędy. W najbliższy weekend ogrody Przelewice zapraszają na Dożynki Wojewódzkie 2026. Świętowanie rozpocznie się w sobotę. Zaplanowano pokazy tradycyjnej młódzki, przejazdy zabytkowych maszyn i strefę z atrakcjami i animacjami dla najmłodszych. Na smakoszy czeka Aleja Zachodnia. Pomorskie smaki oraz stoiska kół gospodyń wiejskich z regionalnymi potrawami i rękodziełem. W niedzielę w pałacowych wnętrzach Przelewic odbędzie się finał 25. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Poznacie tam też laureatów na najładniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą wieś regionu. Muzyczną gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, a potem będzie zabawa taneczna pod gołym niebem. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W Teatrze Letnim w Szczecinie odbędzie się występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a także koncert Osiecka Młynarski Przybora Kofta, który poprowadzi Andrzej Poniedzielski. Usłyszycie najlepszych wykonawców piosenki aktorskiej w utworach mistrzów. Koncert piosenki to Osiecka Młynarski Przybora Kofta jest niezapomnianym muzycznym widowiskiem, które przeniesie was do czasów, gdy w piosenkach królowała mądrość i klasa. Wielki Turniej Tenorów to wydarzenia międzynarodowe organizowane przez Operę na Zamku od przeszło 20 lat. W tym roku odbędzie się jego 26. edycja. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. Zwycięzcę wybiera publiczność, nagradzając swojego faworyta różą, którą każdy widz otrzymuje przy wejściu na teren amfiteatru od opery. Artysta, który zbierze ich najwięcej, zostaje pasowany na rycerza. Formuła wydarzenia jest niezmienna, ale co roku Wielki Turniej Tenorów dostarcza niezwykłych emocji i wzruszeń, a na scenie prezentują się nowi śpiewacy w nowym repertuarze. Koncert 11 września. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
9: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: W studiu Andrzej Kutys i powracamy do szczególnie trudnej sytuacji dla mieszkańców budynku przy ulicy Chorzej.
2: Dokładnie, i tutaj mówimy też o szerszym kontekście. Warto też zwrócić uwagę, bo wrócę tutaj do rozmowy Radia Super FM po godzinie 18. Zapraszamy zawsze na te poranne rozmowy, ale zachęcam też do tego, żeby odsłuchiwać chociażby tych rozmów popołudniowych. Radna Koalicji Obywatelskiej Wiktoria Rogaczewska była właśnie gościem Michała Kaczmarka. No i tutaj wydaje mi się, że jak gdyby rysuje się szerszy problem, nie tylko w kwestii samej Chorzej, konkretnie tej kamienicy, ale wielu innych. Przypomnijmy, tam mieszkańcy, formalnie tam jest wspólnota, więc miasto mówi, no my nie możemy zbytnio pomóc, bo to jest prywatna własność. I co mówi na to radna Wiktoria Rogaczewska?
3: Oczekiwałam trochę więcej od miasta, ale też zostało dobitnie wytłumaczone przez prezydent Szatkowską, że miasto tutaj jest traktowane tylko tak, jakby był właścicielem danego mieszkania w danej klatce czy w danym budynku. Więc nie ma większych kompetencji niż każdy poszczególny mieszkaniec. To jest bardzo bolesne, ale można to porównać do tego przykładu, gdy komuś spali się dom. Jeśli nie miał tego ubezpieczenia, to niestety miasto może tylko zapewnić mu, nie wiem, wsparcie psychologiczne, tak jak to się stało, lokal zastępczy, ale niestety nie ma narzędzi, co jest dla mnie strasznie bolesne, aby sfinansować naprawę tego budynku.
4: Pani radna, dzisiaj do mnie pisali mieszkańcy sąsiedniej ulicy, ulicy Studziennej. Dobrze, Chorza już się zawaliła, teraz nasza kolej. Jest problem z tkanką komunalną, z tkanką mieszkaniową w mieście.
3: Tak, znam ten przykład i przykład wielu kamienic, bo do mnie też się wielu mieszkańców w tej sprawie zwróciło. Od wielu lat gdzie indziej był stawiany nacisk na rozwój miasta.
4: To miasto sprzedawało część mieszkań w tych budynkach, często wiedząc, w jakim te mieszkania są stanie, a że mieszkańcy robili to pewnie z bonifikatą, to robili to będąc świadomymi tych defektów. No i dzisiaj trochę miasto może powiedzieć...
3: Nie jest to usprawiedliwienie w żadnym razie.
2: No i tutaj właśnie zwróciłbym uwagę szczególnie na to, co mówił mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek, że wiele mieszkań zostało w budynkach komunalnych sprzedanych. Tam powstały wspólnoty, więc formalnie to już nie są w tym momencie miejskie sprawy. No a stan budynków, słyszymy, ulicy Studziennej, kolejna sprawa, być może będą też odpukać oczywiście kolejne, natomiast no ten przykład Chorzej, że tutaj miasto rozkłada ręce, tam oczywiście jest pozew, czy też wniesienie sprawy do sądu przez wspólnotę mieszkaniową, która twierdzi, że to miasto, remontując ulicę Chorzą, no, zawiniło najwięcej, ale czy faktycznie i kiedy w ogóle ten sąd w tej sprawie będzie orzekał, co się stanie z tymi ludźmi? No myślę, że tutaj sprawa ulicy Chorzej to może być otwarcie puszki Pandory. Zobaczymy, na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Tak brzmi czwartkowe popołudnie w Super FM. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji, jak mówi Radosław Sikorski, 40% z rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy. Za chwilę w Super FM wiadomości o 13.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie.

0: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
1: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.
16: Jest 13. Wiadomości Super FM.
17: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
18: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
17: Powiemy za chwilę kto.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
19: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
17: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył

0: Rosji o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Solidarnie polskie MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
1: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głęboko zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
0: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
2: Super FM. Pogoda.
3: 19 stopni teraz niedaleko katedry, 18 na Bukowym. Po południu czekamy na zapowiadane przez szczecińskich synoptyków 22 stopnie. Jutro już chłodniej, 18. Początek weekendu niestety w chmurach, ale więcej przejaśnień dopiero w niedzielę.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
3: 4 minuty po godzinie 13:00, po wakacyjnej przerwie do Super FM powraca Klinika Zdrowia. Nina Manduk-Krzyżyk dzisiaj porozmawia o idei psychoonkologii z Katarzyną Wojtyniak, bowiem zbliża się forum psychoonkologiczne i opieki paliatywnej. To już niebawem w Super FM.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia forumonkologiczne.com.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Porozmawiamy o tym, dlaczego psychoonkologia i opieka paliatywna powinny być integralną częścią nowoczesnej medycyny, a także o idei pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej. Rozmawiać będę z Katarzyną Wojtyniak, organizatorką tego forum. Witaj, Kasiu.
3: Witam Ciebie, Nino, witam wszystkich.
2: Skąd wziął się pomysł na organizację pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej?
3: Pomysł tak naprawdę miałam już w głowie około 2 lata temu. Też prowadzę różne takie kampanie dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego. Nagrywam podcasty i mówiłam też sobie zawsze i do specjalistów, z którymi nagrywam, że fajnie by było zorganizować coś takiego na żywo, żebyśmy spotkali się wspólnie w jednym miejscu, w różnorodności i wspólnie porozmawiali o świadomej profilaktyce zdrowia. Też biorę udział w różnych konferencjach, spotkaniach w różnych miastach, także za granicą i przyglądam się temu, co tam się dzieje. Też zauważałam i zauważam, że właśnie w Szczecinie mało dzieje się w obszarze profilaktyki zdrowia tak na szerszą skalę, bardziej tak wewnętrznie. I stąd właśnie pojawił się taki pomysł zorganizowania takiego forum, większego wydarzenia, które będzie poświęcone tej świadomej profilaktyce onkologicznej. Zasięg też jest ogólnopolski, nie tylko tutaj miejscowy. Przyjadą też wybitni specjaliści z Polski. No i też właśnie stąd taki pomysł, żebyśmy spotkali się tutaj wspólnie, porozmawiali o profilaktyce, żeby to nie była tylko konferencja naukowa, gdzie będziemy mówić o badaniach, ale będzie to przede wszystkim spotkanie w różnorodności, rozmowa, wymiana. Dlatego też pomysł, żeby forum było zorganizowane, żeby to nie były tylko wykłady indywidualne, ale właśnie panele eksperckie, w których zasiądą specjaliści, różnorodni specjaliści, ci medyczni, niemedyczni, a także osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej czy po doświadczeniu choroby nowotworowej, ponieważ ich głos jest tutaj bardzo ważny, nie wiem, czy nie najważniejszy.
2: Kasiu, czy w Polsce, a także w naszym regionie nadal mamy niedostateczną świadomość tego, jak ważne są te dwa obszary w leczeniu onkologicznym, czyli mam na myśli obszary z nazwy, tak, forum, psychoonkologię i opiekę paliatywną?
3: Świadomość tego, jak ważne jest to wsparcie psychoonkologiczne, zacznę tutaj od psychoonkologii, jest dużo lepiej w tym obszarze, jednak jeszcze jest w moim poczuciu za mała ta świadomość, jak ważne jest to wsparcie właśnie dla osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej, ale także dla bliskich wspierających tą osobę, która choruje, swojego chorującego bliskiego. Psychoonkolog jest to specjalista, który przede wszystkim specjalizuje się we wspieraniu osób chorujących onkologicznie, czyli też ma wiedzę w tym obszarze, wie co mówić, jak mówić przede wszystkim i obecność psychoonkologa w placówce medycznej no jest bardzo ważna w moim poczuciu, ponieważ no, psychoonkolog jest takim dopełnieniem tej kompleksowej opieki, żeby pacjent był jeszcze lepiej zaopiekowany, żeby dostał to kompleksowe wsparcie, przede wszystkim to wsparcie w obszarze emocjonalnym.
2: A do kogo przede wszystkim kierowane jest forum? Do lekarzy i personelu medycznego, czy również do pacjentów i ich rodzin?
3: Forum kierowane jest do specjalistów, do osób, które są z doświadczeniem choroby nowotworowej, jak i po doświadczeniu choroby nowotworowej, do bliskich wspierających swoich chorujących bliskich, ponieważ tutaj też, to powiem też ze swojego doświadczenia pracy, ponieważ ja pracuję z osobami chorującymi onkologicznie, też będącymi w opiece paliatywnej, do której zaraz wrócimy, ponieważ tak, też pytałaś o tą opiekę paliatywną. Ale to zawsze też mówię, że to jest wspólne pole pracy, ponieważ ja pracuję z osobą, która jest chora i także z bliskim otoczeniem tej osoby. Kiedyś jeden z moich pacjentów powiedział, i to mi bardzo zostało w pamięci, że jak choruje jedna osoba w rodzinie, to choruje cała rodzina. Żeby osoby bliskie dobrze, tutaj powiem tak po prostu wprost, dobrze, chociaż co to znaczy dobrze, dla każdego może to znaczyć coś innego, dobrze wspierały swoją tą właśnie osobę bliską, która choruje, one same też potrzebują tego wsparcia. Też potrzebują być zaopiekowane, między innymi właśnie tutaj przez psychoonkologa, o którym wcześniej też mówiłam, jak ważne jest to wsparcie psychoonkologiczne, bo psychoonkolog też da wsparcie w obszarze emocjonalnym, ale też tym informacyjnym przede wszystkim, które też jest ważne na początku i później też właśnie, gdzie się udać, co zrobić, to my też jako psychoonkolodzy możemy takiego wsparcia udzielić. A propos tej opieki paliatywnej, o którą wcześniej pytałaś, no tutaj forum też jest organizowane w tym celu, żeby troszeczkę bardziej pokazać, uświadamiać, o to jest lepsze słowo, uświadamiać społeczeństwo, czym jest opieka paliatywna, ponieważ opieka paliatywna bardzo często kojarzy się z końcem życia. Ja pracuję też jako psychoonkolog w jednym ze szczecińskich hospicjów stacjonarnych. Do dzisiaj spotykam się z tym, że osoby słysząc słowo hospicjum, no to już mają dreszcze, boją się i generalnie no to już mają w myśli, że to jest koniec, nie? I to jest śmierć. Opieka paliatywna przede wszystkim jest częścią medycyny i polega przede wszystkim na tym, że celem jest poprawa jakości życia osoby chorującej, osoby z zaawansowaną, no bo pod opiekę paliatywną trafiają już osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową. To też lekarz oczywiście decyduje, kiedy kieruje do hospicjum taką osobę, kiedy jest zakończone leczenie onkologiczne, czyli to leczenie systemowe. Przede wszystkim ta opieka paliatywna polega na poprawie jakości życia osoby chorującej. Też ja zawsze mówię do rodzin, że często spotykam się z takim stwierdzeniem, że osoby bliskie, które przywożą do nas, do hospicjum stacjonarnego swoją chorującą, swoją chorą osobę bliską, to mają takie poczucie winy, że oddają swojego bliskiego do hospicjum. Ja zawsze mówię, że ty nie oddajesz swojego bliskiego, tylko dzielisz się z nami opieką po to, żeby móc w pełni dać swoją obecność teraz, która jest najważniejsza na tym etapie. Ta cała otoczka medyczna, pielęgnacyjna, to wszystko jest po naszej stronie, ponieważ w hospicjum są lekarze specjaliści, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, my psycholodzy przede wszystkim. No my tutaj wspólnie dbamy o tą kompleksową taką opiekę dla osoby chorej, jak i dla ich bliskich.
4: Słuchacie Kliniki Zdrowia, rozmawiamy z Katarzyną Wojtyniak, organizatorką pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej. I do naszej rozmowy wracamy w kolejny czwartek o godzinie 13:15. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.

0: czwartkowe popołudnie z Radiem Super FM trwa. Raz, dwa, trzy, nie, więcej, bo aż sześć nominacji dla opery na Zamku. Ile teatralnych Oscarów z Warszawy przywiozą szczecińscy artyści? Przekonamy się już wkrótce. Przypominamy, w gronie wyróżnionych znaleźli się twórcy i artyści związani z dwoma spektaklami, baletem Kopciuszek, a także operą Czarodziejski Flet. Laureaci zostaną wyłonieni w 18 kategoriach. O tym, ile statuetek Jana Kiepury trafi w tym roku do Szczecina, przekonamy się podczas uroczystej gali. Wręczenie nagród zaplanowano na 29 września na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie. Trzymamy za szczecińskich artystów. Trzymamy oczywiście kciuki.
1: Reklama.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Wendler.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Oj, będzie dzisiaj muzycznie, będzie zmysłowo. Tango. Tango zaczyna się od objęcia. Nie od muzyki, nie od pierwszego kroku. Dwoje ludzi staje naprzeciwko siebie i przez kilka sekund właściwie nic się nie dzieje. Dopiero potem jedno z nich delikatnie przesuwa ciężar ciała. Drugie odpowiada, ruszają. Bez ustalonej wcześniej choreografii. Bo tradycyjne argentyńskie tango jest przede wszystkim rozmową prowadzoną ruchem. I jeśli jest na świecie miasto, w którym warto tej rozmowie się przysłuchiwać, to jest nim oczywiście Buenos Aires. To stąd dotarła do mnie kolejna pocztówka. Posłuchajcie. Cofnijmy się do końca XIX wieku. Buenos Aires rosło wtedy w niewiarygodnym tempie. Do portu przybywały statki pełne imigrantów. Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Niemcy. Mieszkańcy Europy Środkowej przywozili własne języki, melodie, instrumenty. Spotykali potomków Afrykanów, ludność kreolską, przybyszów z argentyńskiej prowincji. A w portowych dzielnicach zaczęło powstawać coś nowego – tango. Nie można wskazać jednego człowieka, który je wymyślił. To raczej muzyczny tygiel regionu Rio de la Plata, Buenos Aires i urugwajskiego Montevideo. Łączył wpływy europejskie, afrykańskie, no i lokalne. No właśnie dlatego UNESCO wpisało w 2009 roku tradycję tanga Argentyny i Urugwaju na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z miejsc szczególnie kojarzonych z jego historią jest La Boca. To portowa dzielnica związana przede wszystkim z imigrantami z Genui. Robotnicy mieszkali w zatłoczonych conventillos, tak zwanych domach czynszowych skupionych wokół wspólnych podwórek. Niektóre budynki malowano resztkami farb używanych na przykład w stoczniach. No wiecie, jedna ściana żółta, druga niebieska, okiennica zielona, drzwi czerwone. Z tej tradycji wyrosła dzisiaj najbardziej kolorowa ulica miasta, Caminito. Dzisiaj tango tańczy się tam, no, trochę dla turystów, ale żeby zobaczyć jego bardziej autentyczne oblicze, trzeba wieczorem poszukać milongi. To słowo oznacza zarówno rodzaj muzyki i tańca, jak i miejsce, w którym spotykają się miłośnicy tanga. I tutaj zaczyna się cały kodeks. W tradycyjnej milondze niekoniecznie podchodzimy do kogoś i pytamy, zatańczymy? Istnieje subtelniejszy sposób, cabeceo. Najpierw szuka się kontaktu wzrokowego. Delikatny ruch głowy oznacza zaproszenie. Jeśli druga osoba odpowie spojrzeniem, spotykamy się na parkiecie. Jeśli odwróci wzrok, sprawa zostaje zakończona bez niezręcznej odmowy. Tańczy się zazwyczaj kilka utworów z rzędu, tworzących tandem. Dopiero krótki muzyczny przerywnik, cortina, informuje, że czas wrócić na miejsce albo zmienić partnera. Tango ma więc własną etykietę, niemal własny język. Dlatego podczas wakacyjnych podróży do Buenos Aires można oczywiście zobaczyć Casa Rosada, przejść Avenida de Mayo, odwiedzić La Boca czy zjeść argentyński stek. Ale któregoś wieczoru warto zrobić coś jeszcze. Znaleźć milongę, usiąść z boku, nie wyciągać od razu telefonu, aparatu, tylko przez kilkanaście minut po prostu obserwować. Po pewnym czasie zauważymy, że na parkiecie właściwie nikt nie wykonuje identycznych kroków. Każda para tworzy własną opowieść. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: turned to dust. All that I adore.
1: Tak gra Super FM na 97,5.

Już za chwilę 14, teraz to już będzie z górki. Jarek Fengler, to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Po 14 Krzysiek Spuri, filmowy przegląd w Super FM, a po 15 Tomek Janicki, który podpowie, gdzie nie jechać, bezpieczny powrót i bez korków. Tylko z nami, z Radiem Super FM.

0: Padaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
6: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
5: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: sędziego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
1: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
0: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
2: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
0: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
3: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
4: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
5: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
4: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
0: No, a ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: Tu i teraz w Radiu Super FM. Tak trochę skupiamy się na tym, co teraz w naszym mieście, ale też już kątem oka patrzymy na rozpoczynający się właśnie mecz siatkarek z wielką nadzieją, że czołową postacią będzie Maja Koput z Lotto Chemika Police. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys, witamy.
3: No, trzymamy kciuki za polskie siatkarki. Zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Holenderkami. Ten mecz zaczyna się już za chwilę. No i chyba trzeba powiedzieć, że dotychczas na tym turnieju Maja Koput grała naprawdę nieźle. No i pozostaje liczyć na to, że z Holandią będzie podobnie.
2: Dodajmy i też już widziałem na przykład w mediach społecznościowych takie filmiki, rolki, jak to się teraz mówi, że wiele osób zwraca uwagę, że Maja Koput weszła, że tak powiem, z drzwiami do reprezentacji. Ma raptem 19 lat. No i trzymamy też kciuki, żeby tę formę przełożyła na to, co będzie się działo w lidze, w Lotto Chemiku Police, że to już od października. No też fajnie by było jakby wspólnie z koleżankami, bo to wiadomo, sama Koput, zwłaszcza na pozycji środkowej ligi, nie wygra. No a to też pytanie jest, jak długo będzie u nas grała? Odpukać oczywiście.
3: Trzeba liczyć na to, że dobrze będzie funkcjonować przede wszystkim jej duet. Dobrze będzie funkcjonować z Katarzyną Partyką, no bo to w ataku jest szczególnie ważne, żeby właśnie rozgrywająca ze środkową dobrze ze sobą współpracowały. No a w bloku Maja Koput pokazała, że naprawdę umie zagrać, no i pozostaje liczyć na to, że cały czas tak będzie też w przyszłym sezonie.
2: Obojętnie myślę, jak długo ten mecz potrwa, to chyba jednak nie do 20:30, kiedy to na boisko wybiegną piłkarze Pogoni Szczecin. Zapowiadamy to z naszego studia z widokiem na Szczecin, bo to nie u nas będą wybiegać, tylko na stadionie we Wrocławiu.
3: Śląsk Wrocław rywalem Pogoni Szczecin w pierwszej rundzie Pucharu Polski, no i Pogoń Szczecin już bez Fredrika Ulvestada. Norwek pożegnał się wczoraj tak naprawdę z Dumą Pomorza, będzie grał w duńskim Odense i co ciekawe właśnie tam jego trenerem będzie były trener Pogoni Szczecin, Tomasz Tomaszek.
2: Ale ja się tak zastanawiam, bo no nie mam przed sobą teraz dokładnych statystyk, ale Ulvestad od jakiegoś czasu to chyba nie był tak do końca pierwszy wybór do pierwszego składu, także jeszcze za czasów Tomasa Tomasberga, więc no można by się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi, przyznam szczerze.
3: Wydaje mi się, że w tej końcówce sezonu tak zaczęło się dziać, że faktycznie Ulvestad coraz częściej był na ławce rezerwowych, no a u Oskara Garcia to już w ogóle, no ale też przyszedł Patryk Dziczek, jest Kalina Costa w całkiem niezłej formie, więc to też nie ma co się dziwić, że kolejka do gry w środku pola jest naprawdę długa, no a z Tomasem Tomasbergiem wydaje się, że Fredrik Ulvestad się w miarę dogadywał, no bo też to chyba właśnie Duńczyk dał mu opaskę kapitana w Pogoni Szczecin, także...
2: Jest jeszcze mała dramka dotycząca w ogóle losowania Pucharu Polski, to Alex Hadidaji, czyli kanadyjski biznesmen irańskiego pochodzenia, coś tam zdaje się na X-ie. Ja tak nie do końca śledzę, bo tam Alex dużo...
3: To prawda.
2: Dużo na tym X-ie, że coś mu się nie podobało, że od razu drużyny z Ekstraklasy trafiają na siebie, że to złe dla rozgrywek.
3: Ten temat zawsze wraca przy tych pierwszych rundach Pucharu, że właśnie ekstraklasowicze nie są rozstawieni, że oni już w tych początkowych rundach mogą się nawzajem eliminować, a zespoły, powiedzmy zwycięzcy na przykład tych regionalnych pucharów w nagrodę, że wygrali ten regionalny Puchar Polski, no to zamiast faktycznie dostać jakąś rozstawioną drużynę z Ekstraklasy, no to zdarza się taka sytuacja, że dostaną jakiegoś drugoligowca, oczywiście nie umniejszając tym zespołom, no ale jednak to zawsze jest większe wydarzenie, jak przyjeżdża nawet chociażby Pogoń Szczecin do jakiejś mniejszej miejscowości.
2: No ale no zobaczymy, Pogoń Szczecin i Puchar Polski to jest temat długi i bolesny.
3: Tam już nie wracajmy.
2: Natomiast mieliśmy już sensację, wyeliminowana chociażby Legia Warszawa. Pożyjemy, zobaczymy, będziemy oczywiście o tym mówili na bieżąco w naszych wiadomościach i na facebookowym profilu Radia Super FM, czy też na naszej stronie.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. W Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na melomanów czeka seria widowisk plenerowych, koncertów muzyki kameralnej oraz występy gościnne. Dziś finałowy koncert symfoniczny młodych muzyków z całego świata. W niedzielę filharmonicy na skwerze Waleriana Pawłowskiego dadzą tradycyjny plenerowy koncert kameralny w przestrzeni miejskiej Szczecina. Stanisław Słowiński, legenda Paganiniego, wystąpi 20 września. Jubileuszowy recital Mietka Szcześniaka, 40 lat na scenie, będzie 24, a dzień później wspólne brzmienia, chór Politechniki Morskiej i Happy Set. Kolejnego dnia męskie brzmienia. Wyjątkowy projekt wokalno-instrumentalny. Przed nami premiera wyjątkowego projektu muzycznego w naszym mieście. Zamek Książąt Pomorskich we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina startuje z nowym cyklem recitali zatytułowanym Efekt Chopina. W sali Bogusława X zaprezentują się najzdolniejsi polscy pianiści młodego pokolenia, laureaci i finaliści konkursów chopinowskich. Inauguracja cyklu odbędzie się w poniedziałek, 8 września. Przed szczecińską publicznością wystąpi pochodząca ze Szczecina Zuzanna Sejbuk, niezwykle utalentowana pianistka mająca na koncie liczne nagrody międzynarodowe i kwalifikacje do 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W kolejnych miesiącach na zamkowej scenie zagrają również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
8: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Słuchasz radia Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny udostępniły na stronie ninateka.pl w całości jeden z klasycznych przedwojennych polskich filmów. Historia uratowania od zapomnienia niemal w pełnej filmowej wersji Janko Muzykanta jest bardzo ciekawa. Ten film to bardzo swobodna adaptacja noweli Henryka Sienkiewicza, to fascynujące dzieło czasu przełomu. Z jednej strony już operuje ilustracją muzyczną i efektami dźwiękowymi, z drugiej zamiast dialogów mówionych wciąż wykorzystuje plansze tekstowe. Ścieżka dźwiękowa nagrana była na płytach gramofonowych odtwarzanych symultanicznie z obrazem. Te jednak zaginęły, wydawałoby się bezpowrotnie. Przez dziesięciolecia Janko Muzykant funkcjonował więc jako film niemy. W archiwum zachowały się dwie jego kopie, oryginalna polska i dystrybucyjna czechosłowacka. Kilka lat temu szczęśliwie udało się, i to był iście filmowy zwrot akcji, odnaleźć nie tylko jeden, ale dwa komplety prawie nieużywanych płyt w zbiorach prywatnego kolekcjonera we Włoszech. To sensacyjne znalezisko stało się podstawą wyjątkowego, pionierskiego projektu Filmoteki Narodowej w dziedzinie rekonstrukcji obrazu i dźwięku. Bardzo ciekawie przybliża ten proces materiał filmowy, który towarzyszy prezentacji filmu Janko Muzykant na stronie ninateka.pl. Dla wielbicieli klasyki filmowej jest to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Zachęcam do sięgnięcia po Janko Muzykanta w tej filmowej, przedwojennej realizacji z muzyką, która niemal 100 lat temu odtwarzana była z płyt dźwiękowych. Zapraszam na stronę internetową Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Warto zapamiętać ten adres: ninateka.pl i tam poszukać Janko Muzykanta.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało.
9: Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32. A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Czas na nowe AGD, tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
3: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
5: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację, o 62 osobach.
3: Jak mówiłem,

0: Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem „Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE” zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
1: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
2: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
1: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
2: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
0: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Do domu wracamy z uśmiechem, z radością i z Radiem Super FM, a z nami zawsze dojedziecie bezpiecznie do celu. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach. Na początek ulica Zagadłowicza, czyli 115 z Pilchowa do Szczecina. Tutaj zwolnicie już za ulicą Sielską, tak jak patrzę, a i potrzebujecie od 5 do 7 minut, by przejechać dalej w stronę Ronda Knappa. Potem spokojnie do węzła Łękno, ale już Trauguta stoi do Wojska Polskiego, a Majdańskiego w kierunku Pogodna. Hamulec przyda się także na Wszystkich Świętych, najbardziej na odcinku od Arkońskiej do Chopina. Tłoczno także przy Placu Szarych Szeregów, stoi Piłsudskiego, Wielkopolska, czy 5 Lipca i Aleja Piastów. Tak jak patrzę, to ta ostatnia już od skrzyżowania ze Ściegiennego. Przejezdna Mieszka I w obu kierunkach, to samo jest na Narutowicza. Tam zakończyła się przebudowa prawego pasa ruchu w stronę Alei Piastów, ale już tak przyjemnie nie jedzie się ulicą Południową od Ronda Południowego, od Ronda Uniwersyteckiego do Ronda Hakena, czy obwodnicą Wrocławia i Floriana Krygiera od Ustowskiej do Hakena. Ale to robicie głośniej radio, to nucicie sobie pod nosem jakąś przyjemną piosenkę i od razu jest przyjemnie. Zawsze możecie dać nam znać i opowiedzieć, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Wystarczy wybrać nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super

0: www.wojskapolskie.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
3: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
2: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
3: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
4: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
3: Wow!
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. Tak gra Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut zostało do godziny 16. Czas na kolejną porcję informacji prosto ze szczecińskich dróg. Na nich spory ruch. Tak jest na przykład na Alei Wyzwolenia w stronę Ronda Giedroycia. Stoi także Staszica koło Tajaczy Krasińskiego. Nieco lepiej jedzie się Piotra Skargi w stronę Niebuszewa. Korki także na koło Taja w stronę Warcisława I. Przybywa kierowców na Matejki do skrzyżowania z Malczewskiego i dalej na Gontyny do Strzanieckiej. Jadąc ten pamiętajcie, by zachować drogowy savoir-vivre i jechać na suwak przy zwężeniu z Czanieckiej do Wilczej. Potem Owotrycka przejezdna, ale tego nie można już powiedzieć o ulicy Bogumińskiej, bo tutaj zatrzymacie się przed ulicą Chorzą i ten korek ciągnie się aż do skrzyżowania z ulicą Pokoju. Duży ruch na drogach z Lewobrzeża na Prawobrzeże i odwrotnie, stąd nie polecam intensywnie dodawać gazu. Na koniec jeszcze węzeł Kijewo, tutaj korkuje się wjazd do Szczecina w zasadzie już na nitce zjazdowej z autostrady A6 w stronę ulicy Zwierzynieckiej. Potrzebujecie od 5, nawet może do 10 minut, by przejechać dalej do ulicy Struga. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. To już całkiem niedługo. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się już jutro po 9:00 razem z Zosią Lichotą w programie Gotowi na Super Weekend. Tomek Janicki, bezpiecznej podróży i do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Michał Kaczmarek.
1: Do godziny 16 zostało już naprawdę niewiele czasu. To znaczy, że pewnie kończycie albo już skończyliście pracę, wracacie do domu. No i chcecie posłuchać, czym w czwartek żyło nasze miasto. Tych wydarzeń było całkiem sporo i niektóre, gwarantuję, były zaskakujące. Czas więc rozpocząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, kłaniam się nisko. Za chwilę na naszej antenie wiadomości, a potem będziemy mówić m.in. o komisji do spraw komunalnych, która zajmowała się sprawą północy naszego miasta. Będzie także o nowym autobusie elektrycznym, czy o bazie paliw w Podjuchach, która, co tu dużo mówić, prezydentowi się nie podoba. Ale póki co w Podjuchach stoi i właściciel nie chce jej rozebrać. Te tematy i nie tylko po godzinie 16 na naszej antenie. Ale

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Cześć, sąsiedzi!
8: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
11: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie.
16: Jest 16. Wiadomości Super FM.
17: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym.
0: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
18: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
17: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcze Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane

0: W rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
1: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
0: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, Kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
2: Super FM. Pogoda.
3: Na termometrach nawet 21 stopni Celsjusza, czyli całkiem sporo, a wydawać by się mogło, że jest znacznie chłodniej, bo odczuwalnie mamy mniej więcej 15-16 stopni. To przez silny wiatr, wysoką wilgotność powietrza, no i wracające, przelotne, niezbyt intensywne opady deszczu, które będą z nami do końca dnia. Jutro za to tego deszczu będzie jeszcze więcej. Wieczorem 18 na termometrach, a nad ranem jutro 15 stopni.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: Oj, czekałem na to spotkanie z wami dzisiaj. 4 minuty po godzinie 16. Michał Kaczmarek, kłaniam się nisko. Dużo ważnych tematów, m.in. baza paliw w Podjuchach czy zaginione pieniądze w Warzymicach. O tym, ale nie tylko o tym, przez najbliższe 2 godziny. Michał Kaczmarek, zapraszam.

0: Czy jedna z firm zatruwa powietrze na północy Szczecina? O tym dyskutowali radni na jednej z komisji.
1: Rozbudowa zakładu firmy BFK przy ulicy Stołczyńskiej 100. Ten temat na komisji radnych gospodarki komunalnej wzbudził emocje. Przede wszystkim emocje mieszkańców, bo jeżeli chodzi o same pozwolenia, przypomnijmy, że w tym momencie ten zakład produkuje kompost z przeróżnych odpadów, natomiast inwestor chciałby też przetwarzać zrębkę drzewną i odpady drewnopodobne. Natomiast już ta pierwsza produkcja, czyli produkcja kompostu, budzi dużo emocji. Zresztą o tym mówił zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Zwracał uwagę, że część pozwoleń na rozszerzenie działalności jest wydanych, natomiast no, mieszkańcy na to wszystko zapatrują się bardzo sceptycznie.
2: O ile jakby rozbudowa w tym zakresie, który jest skazany, ona nie budzi wątpliwości, to tutaj jest problem zaufania co do inwestora w zakresie dotychczasowej działalności ze strony mieszkańców, w zakresie odoru plus też much, które tam są. I też inwestor tutaj przedstawił pewne działania, które zamierzy w najbliższych tygodniach, tak naprawdę już może chyba nawet dniach, poczynić, żeby ulżyć tutaj, jeżeli chodzi o odór.
1: Głos zabrał także radny Marek Habior. On był wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i zwracał uwagę, że obecne prawo w Polsce, jeżeli chodzi o zapachy, nie do końca jest w stanie odpowiedzieć na to, co mówią mieszkańcy.
3: Podstawowym problemem oczywiście jest to, że w Polsce nie ma ustawy odorowej i jeżeli chodzi o kontrolę wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, to oczywiście one mogą być tylko w zakresie tego, co jest mierzalne. Nawet przy tych wartościach, które WIOŚ określa jako niemierzalne, uciążliwości odorowe są, a często są bardzo duże. I tu jest ten podstawowy problem.
1: Inwestor ostatnio spotkał się z Radą Osiedla i mieszkańcami. Bogusław Owsianowski z Rady Osiedla Skolwin no jakoś szczególnie zachwycony tym wszystkim nie był.
4: Tyle buty i takiej arogancji, jaką usłyszeliśmy jako mieszkańcy od przedstawicieli tego zakładu, to nie słyszeliśmy tak naprawdę i nawet nie wiem, czy chcielibyśmy tam do nich chodzić, ale to jest tylko tak, z tym można walczyć. Ja myślę, że to, co pan prezydent Kadłubowski zaproponował, że dajmy czas BFK, żeby się mogli troszeczkę przygotować i wtedy ewentualnie możemy myśleć o takiej rozmowie.
5: A jak może pan doprecyzować, bo słyszę też od obecnych tam, że początek faktycznie był trudny, ale tam później ta rozmowa jakoś zmierzała w sensownym kierunku. Potwierdzi pan, czy nie?
4: Znaczy może do końca nie potwierdzę, powiem, że na sam koniec chciałem wyjść z tego spotkania, bo uznałem, że powtarzanie ciągle i traktowanie nas jako takich, użyję tak kolokwialnie słowa kmiotków, to trochę nie za bardzo.
1: Owsianowski z Rady Osiedla Skolwin odnosił się tutaj do propozycji jednego z radnych Komisji Gospodarki Komunalnej, żeby odwiedzić zakład BFK, żeby zrobić komisję wyjazdową. A Maciej Zaśko, mieszkaniec Skolwina, mówił wprost, że on firmie BFK nie wierzy.
6: Nawet nie chcemy próbować rozmawiać na temat rozwijania tej działalności ze względu na przeszłość, jaką ta firma miała do tej pory. Oni przez 6 lat, pomimo kontroli WIOŚ-u, jawnie łamali prawo. Nic sobie z tego nie robili. Kolejne kontrole na kary nakładały, a oni kompletnie nic nie zmieniali. To wystarczy raporty wziąć. Ja wydobyłem raporty, zapłaciłem za nie z WIOŚ-u z ostatnich 10 lat i tam jasno, czarno na białym jest to opowiedziane. Tak samo przedstawił to pan dyrektor stoczni wczoraj. Po prostu ludzie nie chcą słyszeć o czymś nowym w sytuacji, kiedy to stare takie jest szkodliwe dla mieszkańców.
1: Pewnie do tej sprawy jeszcze będziemy wracać.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: No gaz gazem, jeżeli jedziecie przez Łęk, no tam w kilku momentach mocno musimy zwolnić tempo jazdy i w dwie strony, na wysokości czy to Wyspiańskiego, czy na dojazdowej do Trauguta, jedziemy dość powoli. Zresztą ogólnie zjazd z ronda Szarych Szeregów w stronę Alei Wojska Polskiego trochę może nam zająć, ale jeszcze dłużej zajmie nam wjazd na to rondo i zjazd na przykład w Aleję Piastów. Tutaj odcinek do Jagiellońskiej mocno zablokowany, ale i w drugą stronę, mniej więcej na wysokości skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego, zaczyna się problem i tak do Szarych Szeregów jedziemy, ale jedziemy powoli. Za to słowo jedziemy może irytować tych, którzy zjeżdżają z Placu Grunwaldzkiego i chcieliby się pokierować w stronę Placu Odrodzenia, a tutaj proszę bardzo, albo stoimy, albo przemieszczamy się bardzo powoli. Zresztą same rondo na Placu Odrodzenia, również na odcinku czy to z Mazurskiej, czy z Monte Cassino, jedzie bardzo powoli, powoli też na Wielkopolskiej. Tutaj mniej więcej od Jana Pawła II już nawet można powiedzieć, że zaczyna się przyblokowanie, więc ścisłe centrum naszego miasta, może nie sparaliżowane, to byłoby przesadzone sformułowanie, ale na pewno trudno jest mówić, że jedziemy tam dynamicznie. Pocieszeniem może być fakt, że na przykład Most Długi nie jest zakorkowany, to niespodzianka. Tak samo jest z Bramą Portową. Tutaj mniej więcej na wysokości Katedry Świętego Jakuba zaczynamy trochę spowalniać i do samego skrzyżowania jedziemy, ale jedziemy powoli. Podobnie zresztą jest na przykład na Placu Zwycięstwa. Tutaj do samego skrzyżowania z Wojska Polskiego powolutku, ale potem jak skręcimy to do Placu Zgody, jedziemy dość dynamicznie, przynajmniej od strony Wojska Polskiego, bo od strony Bałuki, no tak już bym nie mógł powiedzieć, od strony Bałuki, mniej więcej od Kaszubskiej zaczyna się korek i tak do samego ronda jedziemy powoli. Niebuszewo również ma to do siebie, że podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego mocno jest przyblokowane. Tutaj najbardziej newralgiczny moment zaczyna się na Kołłątaja i tak przez rondo Sybiraków do samego ronda Giedroycia bardzo, ale to bardzo powoli. 91, 2, 4, 5, 5. Ja na bieżąco czekam na wasze drogowe sygnały. Pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie powróci.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: przed kolejną pomocą drogową dobra wiadomość, ale tym razem dla pasażerów komunikacji miejskiej. Nowy autobus elektryczny niebawem będzie jeździć po ulicach naszego miasta.
1: Już od wczoraj przede wszystkim pasażerowie, ale także kierowcy mogą na szczecińskich ulicach zobaczyć nowy autobus. To sprowadzony ze Starachowic elektryczny pojazd marki MAN. Opowiada rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Krzysztof Ufland.
2: Testowany model to wyprodukowany w 2026 roku autobus z napędem elektrycznym, niskopodłogowy, jednoczłonowy klasy maxi o długości 12 metrów oraz pojemności baterii 445 kWh z szacunkowym zasięgiem 320 km. Zaprojektowany jest w ten sposób, by móc przewozić pasażerów na 30 miejscach siedzących i 46 stojących. Uwaga mieszkańców może zwracać przede wszystkim ze względu na swoją selenowo-czarną kolorystykę, która zupełnie odbiega od wszystkich autobusów komunikacji miejskiej.
1: Gdzie będzie można spotkać nowy autobus? Przede wszystkim po prawej stronie Szczecina. Nie znamy dokładnego rozkładu, jakie linie w jaki dzień będzie obsługiwał nowy elektryk, ale według rozpiski ZDITM mają to być linie przykładowo 54, 66, 73, 84 czy 96, czyli te obsługujące prawobrzeże. Testy elektrycznego autobusu mają potrwać do 12 września. W tym czasie ZDITM chce sprawdzić, jak pojazd poradzi sobie na różnych trasach.
0: No i to może jest jakaś alternatywa, biorąc pod uwagę, że w pomocy drogowej przecież regularnie informuje was o korkach na ulicach naszego miasta. Kolejna pomoc drogowa na naszej antenie już za kilka minut.
3: Ale to był dzień. Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie. Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
4: I po reklamie. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.

0: Ulica Drogowa w Radiu Super FM.
1: Zerkamy jeszcze raz na ulicę naszego miasta. Trasa Centrum, Prawobrzeże i Prawobrzeże Centrum raczej bez wielkich komplikacji, może z wyjątkiem wysokości basenu górniczego, gdzie, przypomnę, trwają wciąż prace drogowe i jeden pas ruchu, ten przy torowisku, jest wyłączony, co powoduje, że właśnie na wysokości basenu górniczego trochę trzeba zdjąć nogę z gazu i zwolnić tempo. Poza tym tak naprawdę na Prawobrzeżu korków nie widzę. To może być zaskakujące, bo nawet zjazd z węzła Kijewo w tym momencie nie jest przyblokowany, ani szosa Stargardzka, która jeszcze 3-4 dni temu potrafiła być zablokowana od samego rana do wieczora, więc można powiedzieć, że Prawobrzeże odpuszczamy, tamtędy możecie sobie spokojnie, swobodnie jeździć i ja tutaj żadnych problemów nie widzę. Trochę gorzej może być właśnie, kiedy już dojedziemy do tego centrum, bo tutaj chyba najbardziej niebuszewo w tym momencie. Może nie zablokowane, ale z poważnymi utrudnieniami, chociażby na wysokości czy to Piotra Skargi, czy to właśnie na wysokości dojazdówek do Ronda Giedroycia. Tutaj chyba podobnie jak w poprzedniej pomocy drogowej, najmocniej będę Was ostrzegać przed tym takim drogowym trójkątem bermudzkim Niemcewicza, Kadłubka, Rondo Sybiraków, Asnyka, Kołłątaja. Tam się bardzo ciężko w tym momencie przemieszcza. Zerkamy jeszcze na inne części północy naszego miasta. Obotrycka bez problemów, ale już Bogumińska na tym odcinku prowadzącym do Polic z dużymi zatorami. Nawet w tym momencie korek sięga za skrzyżowanie z ulicą Chorzą. Za to w drugą stronę, czyli od Polic właśnie do centrum, jedziemy dość płynnie. Tutaj dopiero na wysokości mniej więcej Wilczej i Malczewskiego może tych samochodów będzie trochę więcej. Jeżeli chodzi o inne części naszego miasta, to oczywiście czekam wciąż na Wasze sygnały. Dojazdówka do Ronda Girosa może być trudna od strony osiedla na Kusłońcu. U Kulickiego już przejezdna europejska. No tutaj też dojazd do Ronda Girosa do europejskiej trochę może nam zająć. Samochody zaczynają mniej więcej na wysokości skrzyżowania z Krakowską pojechać trochę wolniej i potem do samego Ronda Girosa. 91 2 4 5 5 na Wasze sygnały drogowe nadal bardzo cierpliwie czekam.

0: Katy Perry. Ona też potrafi na rockowo, jak słyszeliście przed momentem. Watch It Burn za nami i teraz temat, który też metaforycznie płonie w naszym mieście od wielu miesięcy, bo co tu dużo mówić, chyba w roku 2026 nie było bardziej kontrowersyjnej sprawy niż baza paliw w Podjuchach, wybudowana nielegalnie, ale stojąca i będąca obiektem dyskusji i samorządowców, i ekspertów gospodarczych, no i prawników, którzy tym tematem się zajmują. Ja też pytałem o bazę paliw prezydenta Szczecina Piotra Trzystra, który był gościem Radia Super FM. Inwestor jest tak pewny siebie, że on tą inwestycję dokończy, że można powiedzieć, nie, że jesteście chyba trochę bezsilni.
1: Dlatego, że mamy w tej chwili plan ogólny uchwalony i ta inwestycja jest w sprzeczności z planem ogólnym. A to oznacza, że plan miejscowy nie będzie uwzględniał tego typu obiektów, a plan miejscowy jest w tej chwili w fazie, już za chwilę trafi do uzgodnień, więc w tym roku zapewne będzie uchwalony. Więc od strony formalnej wydaje mi się, że tutaj trudno poszukiwać optymizmu po stronie inwestora. No niestety to podjęcie decyzji o tak dużej budowie, w ogóle każda samowola budowlana jest naruszeniem reguł gry. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to się wiąże z pewnymi konsekwencjami, bo rozpoczęcie budowy bez pozwolenia na budowę to jest działanie w zamiarze bezpośrednim. To nie jest nieświadomość, niewiedza,
0: przypadek. Myślę, że co do arogancji inwestora, więc, to nic nie ma żadnej wątpliwości,
1: więc tutaj nastąpiło,
0: tylko pytanie,
1: nastąpiło
0: co dalej.
1: Coś, co się nie powinno wydarzyć. Więc od strony formalnej wydanie pozwolenia na budowę, no przynajmniej na bazie tych regulacji, które radni przyjmują, i myślę, że przyjmą też i plan ogólny, plan miejscowy, no to ta inwestycja będzie musiała być rozebrana.
0: Chciałby pan, żeby w tym roku ona została rozebrana, czy rozmawiamy?
1: To znaczy, nie, tutaj powiedzmy sobie jasno, to jest na terenie, który stanowi własność spółki Octan, więc spółka Octan będzie mogła działać zgodnie z przepisami planu miejscowego i tyle, więc jakaś przebudowa, tam będą mogły być inne magazyny.
0: Podcast z rozmowy z prezydentem Szczecina Piotrem Trzystkiem znajdziecie na stronie internetowej Radia Super FM, tak jak zapisy innych porannych i popołudniowych rozmów, zawsze po godzinie 8 i po godzinie 18 w Radiu Super FM.

0: To był dzień.
1: Już za chwilę będzie godzina 17. Najpierw więc najświeższe wiadomości, potem pogoda, a potem kolejna porcja informacji ze Szczecina będzie o zaginionych pieniądzach w Warzymicach, a także o przyszłości mieszkańców bloku przy ulicy Chorzej 9. Dużo informacji sportowych przed nami, o turnieju tenisowym Invest in Szczecin Open, ale także o nowych wiadomościach z pogoni Szczecin też będziemy mówić. Bądźcie z Radiem Super FM, zapraszam.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
0: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
5: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
4: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
6: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
4: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 000 zł z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
7: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
4: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm, palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie. Utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
8: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
4: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
9: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
4: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
0: Super FM. Pogoda.
1: Trzymamy kciuki, tak jak za pogodę. Też trzymamy kciuki. W ciągu ostatniej godziny pojawiły się przelotne opady deszczu, przynajmniej w tym miejscu, w którym ja przebywam, czyli na placu Rodła. Widziałem za oknami naszego studia radiowego. Jestem ciekawy, jak tam u was na dzielnicach, bo słyszałem ostatnie takie doniesienia, że tutaj u nas w centrum nie padało, a na północy były takie sążniste ulewy. No, wiele wskazuje na to, że dzisiaj przelotny deszcz może występować w naszym mieście i w okolicach, ale na termometrach wciąż wysokie wskaźniki powyżej 20, choć odczuwalnie przez wiatr jest znacznie chłodniej. Wieczorem 18 stopni, jutro w dzień do 19.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Gacz.

Dużo informacji w tej godzinie sportowych, bo będzie o turnieju Invest in Szczecin Open, a także o Pogoni Szczecin. Ale zaczniemy od zaginionych pieniądzach w Warzymicach. Historia, w którą trudno uwierzyć, a wydarzyła się naprawdę. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. 4 minuty po godzinie 17. To jest magazyn Ale to był dzień, czyli przegląd najważniejszych informacji dnia i pierwsze radiowe podsumowanie dnia w Szczecinie.

0: Podsumowujemy czwartek w Radiu Super FM. W tą historię ciężko jest uwierzyć, aczkolwiek to jest też przykład tego, że roztargnienie może powodować sytuacje, no, czasem nawet niewiarygodne. Mieszkanka Warzymic kilka dni temu wynosiła ze swojego mieszkania stare meble i po kilku dniach Podsumowujemy czwartek w Radiu Super FM. Ta historia to przykład tego, że roztargnienie może powodować sytuacje, delikatnie mówiąc, niepożądane. Kilka dni temu mieszkanka Warzymic podczas remontu swojego mieszkania postanowiła pozbyć się starych mebli i wyniosła część z nich na śmietnik, w tym komodę. Jak się zorientowała dzień później, w tej komodzie znajdowały się, uwaga, oszczędności jej życia. Mowa o kilkudziesięciu tysiącach złotych.
1: W tej chwili czynności prowadzi zarówno policja, jak i nasza agencja detektywistyczna. Zabezpieczamy wszystkie kamery. Będziemy też prosić sąsiadów o zabezpieczenie kamer z monitoringów, o zabezpieczenie kamer z pojazdów samochodowych. Tu jest tak mały okres czasu od wystawienia tej komody na śmietnik do rozpoczęcia działań przez policję i przez naszą agencję, że jeżeli ta osoba sama się nie zgłosi, to miejmy nadzieję, że będziemy w stanie przy pomocy monitoringów tą osobę namierzyć. Dodatkowym plusem jest też to, że klientka ma spisane w części numery tych banknotów. To też, mam nadzieję, ułatwi nam poszukiwania tych pieniędzy. Jeżeli ta osoba się nie zgłosi dobrowolnie, dołożymy wszelkich starań, zarówno nasza agencja, jak i policja, żeby namierzyć sprawcę i żeby te pieniądze odzyskać. Jeżeli coś się znajdziemy, oczywiście jest to niekradzione, ale w momencie, kiedy znajduje się właściciel, te pieniądze czy tę rzecz trzeba oddać.
0: Sprawa nie jest prosta. Detektywi między innymi zabezpieczyli monitoringi, a także rozmawiali z sąsiadami. Nadal liczą na to, że znajdzie się ktoś, kto za część środków znaleźnego zwróci pieniądze poszkodowanej mieszkance Warzymic.

0: Wiktor Dyduła. To jest utwór, który ma na YouTubie ponad 35 milionów wyświetleń, a więc kochacie go zdecydowanie. Równiuteńko 20 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia i powracamy do tematu, który wczoraj na Komisji Rady Miasta budził wielkie emocje. Mowa o przyszłości bloku przy ulicy Chorzej 9 i Chorzej 11, bloku spękanego, w którym decyzją inspektora budowlanego nikt mieszkać w tym momencie nie może. No właśnie, ale co dalej z mieszkańcami? A to kilka rodzin. O tym Andrzej Kutys.
1: Wrócę tutaj do rozmowy Radia Super FM po godzinie 18. Zapraszamy zawsze na te poranne rozmowy, ale zachęcam też do tego, żeby odsłuchiwać chociażby tych rozmów popołudniowych. Radna Koalicji Obywatelskiej Wiktoria Rogaczewska była właśnie gościem Michała Kaczmarka. No i tutaj jak gdyby rysuje się szerszy problem, nie tylko w kwestii samej Chorzej konkretnie tej kamienicy, ale wielu innych. Przypomnijmy, tam mieszkańcy, formalnie tam jest wspólnota, więc miasto mówi, no my nie możemy zbytnio pomóc, bo to jest prywatna własność. I co mówi na to radna Wiktoria Rogaczewska?
2: Oczekiwałam trochę więcej od miasta, ale to, że zostało dobitnie wytłumaczone przez prezydent Szatkowską, że miasto tutaj jest traktowane tylko tak, jakby był właścicielem danego mieszkania w danej klatce czy w danym budynku. Więc nie ma większych kompetencji niż każdy poszczególny mieszkaniec. To jest bardzo bolesne, ale można to porównać do tego przykładu, gdy komuś spali się dom. Jeśli nie miał tego ubezpieczenia, to niestety miasto może tylko zapewnić mu wsparcie psychologiczne, tak jak to się stało, lokal zastępczy, ale niestety nie ma narzędzi, co jest dla mnie strasznie bolesne, aby sfinansować naprawę tego budynku.
0: Pani radna, dzisiaj do mnie pisali mieszkańcy sąsiedniej ulicy, ulicy Studziennej. Dobrze, Chorza już się zawaliła, teraz nasza kolej. Jest problem z tkanką komunalną, z tkanką mieszkaniową w mieście.
2: Tak, znam ten przykład i przykład wielu kamienic, bo do mnie też się wielu mieszkańców w tej sprawie zwróciło. Od wielu lat gdzie indziej był stawiany nacisk na rozwój miasta.
0: To miasto sprzedawało część mieszkań w tych budynkach, często wiedząc, w jakim te mieszkania są stanie, a że mieszkańcy robili to pewnie z bonifikatą, to robili to będąc świadomymi tych defektów. No i dzisiaj trochę miasto może powiedzieć...
2: Nie jest to usprawiedliwienie w żadnym razie.
1: No i tutaj właśnie zwróciłbym uwagę szczególnie na to, co mówił mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek, że wiele mieszkań zostało w budynkach komunalnych sprzedanych. Tam powstały wspólnoty, więc formalnie to już nie są w tym momencie miejskie sprawy. No a stan budynków, słyszymy ulicy Studziennej, kolejna sprawa, być może będą też odpukać oczywiście kolejne, natomiast no ten przykład Chorzej, że tutaj miasto rozkłada ręce, tam oczywiście jest wniesienie sprawy do sądu przez wspólnotę mieszkaniową, która twierdzi, że to miasto remontując ulicę Chorzą, no zawiniło najwięcej, ale czy faktycznie i kiedy w ogóle ten sąd w tej sprawie będzie orzekał, co się stanie z tymi ludźmi, no myślę, że tutaj sprawa ulicy Chorzej to może być otwarcie puszki Pandory. Zobaczymy, na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać.
0: I to jest temat, który niewątpliwie na pewno jeszcze powróci, czy to na Komisję Rady Miasta, czy na sesję Rady Miasta. To prawdopodobnie nawet może nastąpić już w przyszłym tygodniu. O wszystkim na 100% obiecuję. Dowiecie się z anteny Radia Super FM. 23 minuty po godzinie 17.

0: Mniej więcej dwa tygodnie dzielą nas od wydarzenia Invest in Szczecin Open, czyli największego turnieju tenisowego w tej części Polski, a niektórzy nawet mówią w tej części Europy. O tym, ale nie tylko o tym, jeszcze w tej godzinie, a po 18:00 popołudniowa rozmowa. Dzisiaj będziemy o cenach paliw rozmawiali i ich wpływie na gospodarkę, a także na przewoźników drogowych. Będzie z nami szef Stowarzyszenia Przewoźników Dariusz Matulewicz. To wszystko jeszcze przed nami.
1: Ale to był dzień. Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mamo, gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Weekend na szczecińskich bulwarach upłynie w rytmie sportu, muzyki i dobrej zabawy. W sobotę i niedzielę strefa przy foodporcie zaprasza na finałową letnią edycję wydarzenia bulwarowe. O 10:00 ruszy ostatnie w tym sezonie biegowe bulwarowe oraz bieg małego żeglarza. W niedzielny poranek, także o 10:00, organizatorzy zapraszają na spacer na deskach SUP wokół Wyspy Grodzkiej, a na lądzie na plener malarski i mini pokaz mody. Nie zabraknie też stoisk z regionalnym paprykarzem i książkami. 10 filmów, 10 lokalizacji i 10 wyjątkowych wieczorów. Tak można opisać tegoroczne kino na leżakach, które wędrowało po szczecińskich osiedlach. Dziś już ostatni wieczór z plenerowym kinem. Tym razem na pogodnie, na skwerze Romana Kurzaka. Wyświetlona zostanie pełna humoru animacja Trolle 1. Seans rozpocznie się o 20:30. Będzie też kinowy bufet. Rada Osiedla Pogodno w niedzielę zaprasza na koncert poświęcony pamięci Waleriana Pawłowskiego, legendy muzycznego Szczecina. Walerian Pawłowski był kompozytorem i dyrygentem, choć w pamięci melomanów zapisał się przede wszystkim jako niezrównany popularyzator muzyki klasycznej. Koncert rozpocznie się o 14:00 na scenie właśnie imienia Waleriana Pawłowskiego przy ulicy Brodzińskiego. Muzycy Filharmonii Szczecińskiej zagrają przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej w aranżacjach na zespół instrumentów dętych. Wstęp bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Invest in Szczecin Open to jedno z największych sportowych wydarzeń nie tylko w naszym mieście, a niektórzy mówią, że nawet w tej części Polski. Turniej tenisowy zbliża się wielkimi krokami, czego należy się spodziewać po tegorocznej edycji. Dzisiaj podczas konferencji prasowej zdradzono szczegóły, a przysłuchiwał się tej właśnie konferencji Piotr Jarząbek.
1: Już tylko nieco ponad tydzień pozostał do rozpoczęcia 33. edycji turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjadą zawodnicy z całego świata, w tym także ci z czołowej setki rankingu ATP. Wylicza dyrektor turnieju Krzysztof Babala.
2: Z numerem 1 w tym roku zagra znany u nas już na naszych kortach Jan Hojiński z Wielkiej Brytanii. On jest w tej chwili 75. Facundo Diaz Acosta, Argentyńczyk, kolejny zawodnik pierwszej setki, 82. Kolejny Argentyńczyk, Marco Trungaliti, to jest zawodnik z 83. numerem. I teraz dzikie karty, no bo gdzieś musimy mieć Polaków. Na pewno dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli dwukrotny zwycięzca deblowego Wielkiego Szlema Juniorskiego. I druga dzika karta dla szczecinianina, Kacper Kniter, obecny wicemistrz Polski seniorów. Trzecia czeka, dzikie karty do kwalifikacji mamy w sumie cztery, też dwie czekają. Dostaje je szczecinianin Oliver Sterniczuk i Jan Chłodnicki, czyli mistrz Polski do lat 19. Tutaj też jest wsparcie jakby młodych ludzi, jeden i drugi to młodzi zawodnicy.
1: Oprócz nich udział w kwalifikacjach zapewniony ma także Daniel Michalski. Także na chwilę obecną mamy pięciu zawodników z Polski, którzy na szczecińskich kortach zagrają, chyba że jeszcze ktoś złapie się na dziką kartę. 33. edycja Invest in Szczecin Open na kortach przy Alei Wojska Polskiego odbędzie się w dniach od 14 do 20 września. Na to wydarzenie można jeszcze dostać bilety. Zaglądajcie na stronę internetową turnieju.
0: A więc Invest in Szczecin Open przed nami. Ja obiecałem, że w tej audycji pozdrowię pana Pawła z Willi Lenca, więc serdecznie pozdrawiam i dziękujemy, że pan słucha Radia Super FM. 20 minut do godziny 18. Jeszcze wiadomości sportowych w tej godzinie mam dla was garść. Oczywiście od Piotra Jarząbka, to też przed nami. A teraz muzycznie męskie granie orkiestra i po godzinie 18 przypominam popołudniowa rozmowa.

0: to był dzień.
1: Zostało 13 minut do godziny 18. Najważniejsze informacje dnia w czwartek w radiowym podsumowaniu dnia w Radiu Super FM było o Invest in Szczecin Open, a teraz będzie o Pogoni Szczecin, która no właśnie znowu będzie miała przed sobą poważne sportowe wyzwanie. Jakie? To wie oczywiście Piotr Jarząbek.
2: Nieco ponad 2,5 godziny pozostało do rozpoczęcia meczu pierwszej rundy Pucharu Polski, w którym Pogoń Szczecin na wyjeździe zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, czyli ligowym rywalem z Ekstraklasy. W niej portowcy zajmują siódmą pozycję, wrocławianie za to na miejscu 14. Co warto powiedzieć, Duma Pomorza od 4 spotkań pozostaje niepokonana. Po porażce w pierwszej kolejce z Legią Warszawa przyszły 2 zwycięstwa, a ostatnio 2 remisy, w tym ten najświeższy bezbramkowy z Zagłębiem Lubin. Wrocławianie natomiast 4 ostatnie mecze bez zwycięstwa, a ostatnio też remis ze wspomnianą Legią Warszawa. Chwilę uwagi musimy też poświęcić roszadom kadrowym w Pogoni, no bo ostatnio przecież z klubem pożegnali się Karol Angielski i Mats Agger, choć tu chodzi tylko o półroczne wypożyczenie, a teraz Oscar Garcia nie będzie już mógł korzystać z Fredrika Ulvestada. Norwek na zasadzie transferu definitywnego, z którego Pogoń niestety dla klubu nie zarobi ani grosza, przeniósł się do duńskiego Odense Bold Club. Tam jego trenerem będzie były szkoleniowiec Dumy Pomorza, Tomasz Tomasberg, więc przygody duńskiego klubu na pewno będziemy śledzić z nieco większą uwagą. Ulvestad w barwach Pogoni Szczecin rozegrał 109 meczów, w nich zanotował 18 bramek i 10 asyst. Wracając, portowcy już bez norweskiego pomocnika w składzie ze Śląskiem zmierzą się dziś wieczorem. Pierwszy gwizdek na stadionie we Wrocławiu wybrzmi o 20:30.
1: To były wiadomości sportowe, to był materiał sportowy przygotowany przez Piotra Jarząbka. 11 minut do godziny 18.

0: Za minutę godzina 18, więc za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Cześć, sąsiedzi!
9: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 18. Wiadomości Super FM.
17: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma, nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek Hodowców Koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
18: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
17: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
19: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
20: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
19: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
20: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
19: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
17: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
21: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
17: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek Hodowców Koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem.

0: elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
2: Czwartkowe popołudnie w Radiu Super FM i rozmowa z gościem Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Razem ze mną w studiu kłaniam się, panie prezesie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora, dzień dobry.
2: Kilka tematów mamy dzisiaj do poruszenia, chociaż nie ukrywam, że kiedy zapraszałem pana wczoraj w godzinach porannych, to jeszcze nie wiedziałem, czy szosa stargardzka będzie czynna, czy nieczynna, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdąży, czy nie zdąży. Już możemy raczej z ulgą powiedzieć, bo to jest drugie popołudnie, kiedy te zatory nie są tak wielkie, jak mogłyby jeszcze być. Czy dla państwa, jako dla przewoźników drogowych, takie ruszady komunikacyjne, jak właśnie te, które trwają na budowie drogi krajowej numer 10, to są duże problemy?
3: Czy duże jak duże. Większym problemem dla nas jest, kiedy się nam ogranicza ruch, niż kiedy się go udrażnia. I to, co teraz się stało, cieszymy się z tego, że udało się przeprowadzić te prace, które były planowane wcześniej na około 6 tygodni, w niespełna tydzień. I tutaj dziękujemy Generalnej Dyrekcji za takie podejście i wykonawcom głównie, bo to chyba też rola wykonawcy tego projektu, że udało się to zrobić. Wiemy też, że oprócz nas tutaj mocno w tym temacie też wypowiadały się rady osiedla z dzielnic, których to ograniczenie dotyczyło, tak? Czyli głównie tu ponad Śmierdzica i Jeżyce, czy Wilgowo. Więc ten temat, cieszymy się, że tak się zakończył, natomiast chcielibyśmy, żeby takie rzeczy się w taki sposób nie działy więcej.
2: No tak, no bo to, że to zostało upłynnione, to jest informacja pozytywna. Trochę zaskakująca, bowiem stanowisko Generalnej Dyrekcji było takie, że te utrudnienia mogą nawet 6 tygodni potrwać, więc udało się w tydzień. No ale z drugiej strony te prace nadal trwają. Nadal jest tak, że wyjazd ze Szczecina jest mocno zwężony i te dwa pasy ruchu, które wyprowadzają ze Szczecina, są takie umowne dwa pasy ruchu. Jak jedzie tam samochód ciężarowy, to pewnie to nie są dwa pasy ruchu, tylko jeden.
3: No rzeczywiście, dwie ciężarówki w jednym kierunku się nie miną. Natomiast pamiętajmy, że jest to ciągle plac budowy i że tutaj musimy troszeczkę też zrozumieć to, że są takie ograniczenia, jakie są. No one są faktycznie, utrudniają życie kierowcom, utrudniają życie mieszkańcom, kierowcom ciężarówek, autobusów i tak dalej. Natomiast musimy przez to przejść i oby nie było gorzej, bo wiemy z doświadczeń z budowami tego typu, że takie powtórki z ograniczeń jeszcze mogą się pojawiać.
2: Panie prezesie, czy to, co się dzieje obecnie na rynku paliw dla przewoźników drogowych, jest jeszcze jakimś newsem? Czy wy jesteście już raczej w tej rzeczywistości, nawet niektórzy mówią, że to jest tak zwana rzeczywistość turbulentna i dorabia się do tego pewną filozofię gospodarczą, że tak naprawdę to, co się dzieje od mniej więcej marca, nie jest już dla was żadnym zaskoczeniem i że programy CPN, ich wejścia, zejścia, to nie jest coś, co was ekscytuje?
3: Czy to jeśli chodzi o CPN, no to nasze stanowisko jest niezmienne. Programy typu CPN do tej pory przewoźnikom nie przyniosły praktycznie żadnych korzyści, nie było to praktycznie żadne wsparcie. No to co mówiliśmy, dla przewoźników, zarówno autobusowych, jak i ciężarowych, najważniejsza jest cena netto i to, z czym się stykamy. Jeśli chodzi o ceny netto, czy to ona będzie obłożona 8% podatkiem, czy 23% podatkiem VAT, jakby jest drugorzędne i nie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W jakiejś tam części może na przepływy finansowe, ale generalnie wynik finansowy się tutaj, na wynik finansowy nam to nie wpływa i na opłacalność naszej działalności. Więc to jeśli chodzi o CPN, a jeśli chodzi o generalnie ceny paliwa, no to przewoźnicy chyba sami już mówią, że nic nie jest ich w stanie zaskoczyć. Czasami faktycznie otwieramy i to przyznajemy, że czasami rano w poniedziałek otwieramy stronę Orlenu, żeby zobaczyć, jak tam dzisiaj cena paliwa, zamiast picia kawy, no bo czasami skutecznie podnosi to ciśnienie, natomiast faktycznie chyba się już przyzwyczailiśmy do tych ruchów. Przewoźnicy też jakby już nie są zaskakiwani tym, co się dzieje. Też nauczyli się reagować na to. Wprowadzili w większości w większości wprowadzili procedury, które w jakiś tam mniejszy lub większy sposób ich zabezpieczają przed tego typu ruchami, czyli krótko mówiąc dodatki paliwowe, wszelkiego rodzaju indeksacje, jeśli chodzi o ruchy cen paliwa. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zmienić i zabezpieczyć przed wszystkim, co tylko możemy sobie wymyślić, natomiast to już w większości ci nasi członkowie są przygotowani do tego typu ruchy, więc nie zaskakuje nas to tak bardzo i nie boli nas tak bardzo.
2: Nie, słyszałem nawet ostatnio taką sytuację, że do agencji ubezpieczeniowych zgłaszali się przewoźnicy drogowi z pytaniem, czy można się ubezpieczyć od skoków cen paliwa. Okazuje się, że nie można się na to ubezpieczyć, bo to jest tak zwana siła wyższa poniekąd, ale to, co pan mówi, jest poniekąd dowodem na to, że rzeczywiście sytuacja przewoźników drogowych pod tym kątem jest dość skomplikowana. Pan powiedział, że nie jesteście już zaskakiwani, ale to chyba nie jest równoznaczne z tym, że jesteście pogodzeni z tym, jaka jest sytuacja.
3: Absolutnie. Nie godzimy się z tym. Nadal podtrzymujemy, że to stanowisko, że te ruchy cenowe są w dużej mierze związane z tym, co robi nasz największy koncern i w tej chwili dominator na rynku, czyli Orlen. Te ruchy nie do końca są dla nas wytłumaczalne. My wiemy, że są problemy geopolityczne, że cieśnina Ormus, że prezydent Trump i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie do końca jest wytłumaczalne, nie do końca są wytłumaczalne te tak różne skoki cen. Wiemy też, że Orlen nie zaopatruje się w cieśninie Ormus w surowce, więc nie do końca rozumiemy tak szybkie przełożenie wzrostu produktu gotowego, jakim jest olej napędowy, od tego, co się dzieje w cieśninie Ormus.
2: Ostro komentowaliście wyniki finansowe Orlenu za drugi kwartał roku 2026. Krytykowaliście jako stowarzyszenie to pod takim kątem, że to jest zysk wypracowany. Nie chcę
3: znaczy, ja powtórzę to jeszcze.
2: Krzywdą, jak to zdefiniować?
3: Ja powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli któremuś z przewoźników doszedł do wniosku, że faktycznie zniknęły mu jakieś pieniądze z jego działalności, no to te pieniądze znalazły się w kasie Orlenu i to podkreślamy, gdzie się tylko da. Bo tak to niestety wygląda, że podwyżki, te tak wysokie podwyżki, tak szybkie podwyżki, które miały miejsce w marcu i kwietniu, wygenerowały straty dla przewoźników, a olbrzymie zyski dla Orlenu. Więc skoro są tak olbrzymie zyski, znaczy, że albo nie było tak wysokich kosztów, albo były bardzo wysokie przychody.
2: Nie macie perspektywy, czy do końca roku ta sytuacja może się uporządkować? Myśli pan, że to będzie tak, że to jest już stan permanentny, czy coś się może zmienić?
3: Liczymy na to, cały czas liczymy na to, że te ceny nie będą tak szybko się zmieniały, czyli ta prędkość zmiany tej ceny nie będzie tak duża jak w marcu czy kwietniu. No ale gwarancji nie mamy, tak? Tutaj jakby wszyscy twierdzą, że Orlen jest spółką rynkową i działa na własne rachunki.
2: No teoretycznie, jeżeli narodowy operator zyskuje, to powinniśmy się cieszyć. A tutaj z tej rozmowy wynika, że narodowy operator zyskuje kosztem narodowych przewoźników i przedsiębiorców funkcjonujących w kraju. Panie prezesie, minuta nam została. Ostatnie pytanie, biorąc pod uwagę, że rok szkolny się zaczął parę dni temu. Rozmawialiśmy o tym, że pod państwa egidą działa Branżowe Centrum Umiejętności, które zajmuje się, że tak powiem, kształceniem przyszłych kierowców. Ilu potrzeba kierowców na rynku, żeby można było mówić o załataniu dziury pokoleniowej?
3: No w tej chwili ze źródeł, które mamy, wynika, że w naszym kraju brakuje około 150. Jedne źródło mówią 120, inne 150.
2: Czytam 120, tak.
3: Więc są to no na pewno grubo powyżej 100 tysięcy kierowców brakuje na polskim rynku. I możemy powiedzieć wprost, że nie jest to problem wynagrodzenia, czy problem samej pracy, tylko tego, że faktycznie brakuje ludzi do pracy. To branża transportowa podnosi już od dosyć dawna. Ludzi brakuje w praktycznie każdej branży. Natomiast my też zwracamy uwagę na to, że w branży transportowej, przynajmniej w tej polskiej branży transportowej, pracuje dużo cudzoziemców. I tutaj mamy olbrzymie problemy. Podkreślamy to wszędzie, gdzie się tylko da, że mamy olbrzymie problemy z tym, żeby ci cudzoziemcy w sposób szybki i przewidywalny byli w stanie otrzymywać dokumenty pobytowe, które upoważniają ich do pracy w naszym kraju, Na tą chwilę jest to okres 13 do 15 miesięcy w skali naszego województwa. Słyszałem już nawet o półtora roku w innych miejscach.
2: Rozumiem, że to się nie da prowadzić działalności kadrowej, jeżeli ktoś się stara półtora roku o możliwość pracy.
3: Może nie tyle się stara, co czeka na tą pracę. Pamiętajmy, że ci ludzie też muszą żyć i oni muszą z czegoś się utrzymywać. A czekając rok, 15 miesięcy na zezwolenie na podjęcie pracy, muszą się z czegoś utrzymywać. I mamy coraz większy problem w tym, że nasi kierowcy uciekają do krajów ościennych. Już w tej chwili Niemcy uruchomiły program dla Ukraińców i zmniejszyły czas oczekiwania i ułatwiły sposób pozyskiwania tych dokumentów i uprawnień. Wiemy już o Hiszpanii. Do tej pory bardzo łatwo było na Litwie i w Chorwacji, więc czekamy, co się wydarzy i kiedy ci kierowcy, może nie powinienem mówić tego w radiu, bo to jest informacja, która dotrze również do nich, kiedy ci kierowcy zaczną się przenosić do innych krajów.
2: Panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Gościem popołudniowej rozmowy był Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Pięknie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: A ja się słyszę z wami o 22, bo przed nami jeszcze dzisiaj finał dnia w Radiu Super.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
6: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
5: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą zonda krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
7: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów. Mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę
5: Lidze. A Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem Ekstraklasy.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To Super FM.

0: Dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe. Kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi? To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
2: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
0: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć. Nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
3: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
4: To prosty przepis na droższy sprzęt?
3: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
0: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwiej Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
5: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
0: Wystawa będzie czynna do grudnia.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie. Super FM Sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3-6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
12: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musieli gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnia i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
11: Mówiła Magda Linet. Polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Piter, ona w parze z Czeszką Anną Szyszkową. Obrońca Lens Mike Nawrocki zerwał więzadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt, Słoweniec Tadej Pogaczar.
13: Dobry wieczór, tu Super FM.
14: Super FM.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy.

0: monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
1: To wyjątkowo dziwny pomysł, z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
2: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
0: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Orchowski.
3: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina.
4: Ci,
3: którzy milczą, którzy przymykają na to oko, mam tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
4: Międzynarodowy terroryzm.
5: Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
3: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
0: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca szczecińska scena impro. Dziś o 21:00 w Jazzment Clubie odbędzie się spektakl inaugurujący nowy sezon Powrót z sanatorium. Aktorzy zaprezentują improwizowany paradokument o przygodach 40-latków wracających z turnusu pełnego romansów, zabiegów i wieczornych dancingów. O ostatecznym przebiegu fabuły i dialogach oraz zwrotach akcji zdecydują Wasze sugestie. Całość dopełni muzyka tworzona na żywo. Na scenie Jazzmentu Agata Kolasińska, Rafał Hajdukiewicz, Paweł Niczewski i Maciej Sikorski, którym akompaniować będzie Bartłomiej Orłowski. 10 filmów, 10 lokalizacji i 10 wyjątkowych wieczorów. Tak można opisać tegoroczne kino na leżakach, które wędrowało po szczecińskich osiedlach. Dziś już ostatni wieczór z plenerowym kinem. Tym razem na Pogodnie, na skwerze Romana Kurzaka. Wyświetlona zostanie pełna humoru animacja Trolle 1. Będzie też kinowy bufet. Rada Osiedla Pogodno w niedzielę zaprasza na koncert poświęcony pamięci Waleriana Pawłowskiego, legendy muzycznego Szczecina. Walerian Pawłowski był kompozytorem i dyrygentem, choć w pamięci melomanów zapisał się przede wszystkim jako niezrównany popularyzator muzyki klasycznej. Koncert rozpocznie się o 14:00 na scenie właśnie imienia Waleriana Pawłowskiego przy ulicy Brodzińskiego. Muzycy Filharmonii Szczecińskiej zagrają przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej w aranżacjach na zespół instrumentów dętych. Wstęp bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Jest 21. Wiadomości Super FM.
5: Sanepid rusza na kontrolę. Niezapowiedziane wizyty w szkolnych stołówkach. 10 kandydatów zebrało podpisy przed wyborami w Krakowie. Tir wjechał pod pociąg w Gdańsku. Kierowca i motorniczy trafili do szpitala.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. A na stole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, za to mniej soli, cukru i mięsa. Sprawdziany w kuchni będą niezapowiedziane, ostrzega Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez

0: Pociąg Intercity zderzył się z naczepą ciężarówki na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Według policji kierowca tira wjechał na tory, gdy zamykały się rogatki, a jego pojazd utknął między szlabanami. Do szpitala trafili zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista. Wypadek spowodował wielogodzinne opóźnienia pociągów. Nie przyjął mandatu w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 20 tysięcy. W kwietniu 41-letni kierowca w Wielkopolsce rozpędził samochód do 173 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafiła do sądu. Teraz oprócz grzywny będzie musiał zapłacić te 2 tysiące złotych jako koszty sądowe. W Katowicach wykonano pierwszy na Śląsku laserowy zabieg usunięcia guza mózgu u dziecka. Pacjentem był 10-letni chłopiec, u którego nowotwór znajdował się głęboko w strukturach mózgu. Dzięki nowoczesnej metodzie lekarze zniszczyli guz bez konieczności rozległej operacji, a to zmniejszyło ryzyko powikłań. I chłopiec szybko wrócił do zdrowia. Kilka dni po zabiegu został wypisany do domu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce tylko w Warszawie i Szczecinie. A jeszcze Katowice, bo oto ogromny żyrandol, talerze, spodnie pasażera, okulary, grzebienie i ogromne drzwi. To wszystko przedmioty z Titanica, które można zobaczyć w Muzeum Walcownia Cynku. Ruszyła właśnie światowa wystawa, a na niej 200 artefaktów.
1: To są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
0: Mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala. Na wystawie jest też makieta Titanica oraz makieta jego wraku.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów. Bo jak mówi wielu z nich...
3: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
1: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
4: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
1: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali

0: kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
1: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
0: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany, mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.
2: Ale to był dzień.
3: Dobry wieczór. W Radiu Super FM finał dnia i czas sprawdzić, czym dzisiaj żyło nasze miasto. Komisja do spraw komunalnych Szczecińskiej Rady Miasta gorąco obradowała w sprawie pozwolenia na potencjalną rozbudowę jednego z dużych obiektów przemysłowych na północy Szczecina. Mieszkańcy protestują i ostro wypowiadają się o tym, jak egzystuje im się w sąsiedztwie tej właśnie firmy.
4: Tyle buty i takiej arogancji, jaką usłyszeliśmy jako mieszkańcy od przedstawicieli tego zakładu, to nie słyszeliśmy tak naprawdę i nawet nie wiem, czy chcieliby się tam do nich chodzić, ale to jest tylko tak, z tym można walczyć.
3: Radni Szczecina słuchali, dyskutowali, ale póki co jasnego stanowiska nie było.
5: Podstawowym problemem oczywiście jest to, że w Polsce nie ma ustawy odorowej i jeżeli chodzi o kontrolę wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, to oczywiście one mogą być tylko w zakresie tego, co jest mierzalne. Nawet przy tych wartościach, które WIOŚ określa jako niemierzalne, uciążliwości odorowe są.
3: To nie jedyne ważne tematy ze Szczecina i z okolicy. Przykładowo cała Polska mówi o Warzymicach, a dokładnie o jednej z mieszkanek Warzymic, która przez przypadek, wyrzucając komodę na śmietnik, wyrzuciła jednocześnie oszczędności swojego życia.
6: Chodzi o oszczędności. No tak, jak się zorientowałem, no to mówię, ja poszłam do sąsiadki, bo tutaj wiedziałam, że ona się tym zainteresowała, więc no poprosiłam ją, czy by mogła mi tutaj udzielić jakiejś informacji. No ona twierdzi, że no taką komodę wzięła, tak, ale że nic więcej tam nie znalazła.
3: Sprawą zajmuje się policja w powiecie policjskim, a także detektyw Małgorzata Marczulewska.
7: W tej chwili czynności prowadzi zarówno policja, jak i nasza agencja detektywistyczna. Zabezpieczamy wszystkie kamery. Będziemy też prosić sąsiadów o zabezpieczenie kamer z monitoringów, o zabezpieczenie kamer z pojazdów samochodowych. Tu jest tak mały okres czasu od wystawienia tej komody na śmietnik do rozpoczęcia działań przez policję i przez naszą agencję, że jeżeli ta osoba sama się nie zgłosi, to miejmy nadzieję, że będziemy w stanie przy pomocy monitoringów tą osobę namierzyć. Dodatkowym plusem jest też to, że klientka ma spisane w części numery tych banknotów. To też, mam nadzieję, ułatwi nam poszukiwania tych pieniędzy. Jeżeli ta osoba się nie zgłosi dobrowolnie, dołożymy...
3: I na koniec wiadomości sportowe. W podsumowaniu dnia dzisiejsza konferencja prasowa Invest in Szczecin Open. Szczegóły zna Piotr Jarząbek.
8: Już tylko nieco ponad tydzień pozostał do rozpoczęcia 33. edycji turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjadą zawodnicy z całego świata, w tym także ci z czołowej setki rankingu ATP. Wylicza dyrektor turnieju Krzysztof Bobala.
9: Z numerem 1 w tym roku zagra znany u nas już na naszych kortach Jan Hojiński z Wielkiej Brytanii. On jest w tej chwili 75. Facundo Diaz Acosta, Argentyńczyk, kolejny zawodnik pierwszej setki, 82. Kolejny Argentyńczyk, Marco Trungaliti, to jest zawodnik z 83. numerem. I teraz dzikie karty, no bo gdzieś musimy mieć Polaków. Na pewno dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli dwukrotny zwycięzca dobrowego Wielkiego Szlema Juniorskiego. I druga dzika karta dla szczecinianina, Kacper Kniter, obecny wicemistrz Polski seniorów.
8: Na to wydarzenie można jeszcze dostać bilety. Zaglądajcie na stronę internetową turnieju.
3: A więc kilka dni i Szczecin znów będzie tenisową stolicą Polski, a niektórzy mówią nawet, że stolicą Europy, bo to naprawdę ważne i spektakularne sportowe wydarzenie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie z nami jutro o poranku Marek Werbel, ustępujący prezes wspólnoty.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż